Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz.

cudzych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Czas na podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdźmy, co wydarzyło się w regionie na początku tygodnia. Policjanci z Lubartowa zatrzymali osobę podejrzewaną o serię podpaleń na terenie gminy Niedźwiada. Od kilku tygodni służby regularnie interweniowały tam przy pożarach traw, nieużytków oraz terenów leśnych. Śledczy ustalili, że za wzniecaniem ognia mogła stać 51-letnia mieszkanka gminy. Kobieta została zatrzymana w ubiegły weekend w pobliżu miejsc, gdzie doszło do kolejnych pożarów wymagających interwencji strażaków. Według ustaleń funkcjonariuszy podejrzana poruszała się po okolicy rowerem. Usłyszała kilkadziesiąt zarzutów związanych z podpaleniami, do których dochodziło od końca marca do końca maja. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Do tragicznego wypadku doszło podczas długiego weekendu w Bychawie w powiecie lubelskim. W sobotnie popołudnie na ulicy Lubelskiej zginął 32-letni motocyklista. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący motocyklem typu cross na łuku drogi prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się na jezdnię. Mimo podjętej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Trwa wyjaśnianie szczegółowych okoliczności tego śmiertelnego wypadku, a śledztwo nadzoruje prokurator. Policja apeluje do wszystkich kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Teraz zwracamy się do kierowców, którzy regularnie korzystają z drogi łączącej Kurów i Wąwolnicę. Rozpoczyna się kolejny etap remontu tej trasy i na ponad 2-kilometrowym odcinku ruszą prace związane z przebudową jezdni. W związku z tym zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, a na wybranych fragmentach drogi powiatowej pojawią się zwężenia spowalniające przejazd. Służby apelują, by jechać szczególnie ostrożnie drogą z Kurowa do Wąwolnicy, stosować się do oznakowania i wziąć pod uwagę, że przejazd może zająć więcej czasu niż zwykle. W powiecie ryckim wspólnie świętowano stulecie spółdzielni mleczarskiej Ryki. W samych Rykach poświęcono okolicznościową tablicę pamiątkową. Z kolei w motoparku Ułęż spotkali się pracownicy i sympatycy spółdzielni. O tym, czego dokonała ta firma w ciągu 10 dekad swojej działalności, opowiedzieli naszej reporterce Weronice Szydłowskiej, Michał Wardal, Krzysztof Kłos i Patryk Ćwikła, prezesi zarządu spółdzielni.
1: 100 lat działalności, takim jubileuszem nie mogą się pochwalić byle jakie jednostki, byle jakie firmy. Jak Państwo dokonali tego, że utrzymali się na rynku naszym, tutaj naszym regionalnym, tyle lat?
2: No, trafnie Pani zauważyła, nie jest to łatwe, bo firmy potrafią działać rok, 2 lata, się zamykają. Nasza firma ma już 100 lat. Jak to zrobiliśmy? Ja myślę, że tutaj pytanie jest nie do końca do mnie. Ja jestem w firmie od 17 lat, od 2 lat w zarządzie, ale ja bym chciał podkreślić bardzo tutaj rolę w poprzednich zarządów, poprzedniej kadry pracowniczej, kadry kierowniczej, która przez te 100 lat właśnie zamieniała się, bo jednak 100 lat, jakbyśmy nie spojrzeli, 25 lat to jest zawsze pokolenie, 4 pokolenia ludzi już przeszło. Także ja myślę, że to jest, tak jak dzisiaj podkreślane, to było na występach naszych, wystąpieniach tutaj zarządu, jest to spółdzielczość, solidarność, czyli to, że jesteśmy, trzymamy się razem, tworzymy jedną wielką rodzinę, a wraz z naszymi dostawcami, kooperantami, kontrahentami, jesteśmy po prostu przyjaciółmi SM Ryki.
3: To przede wszystkim forma własności, czyli spółdzielnia, inicjatywa oddolna, gdzie to rolnicy też są właścicielami tej firmy i wspólnie razem dbamy o to, żeby ten sukces osiągać. Za nami 10 dekad, czyli ogrom czasu, bardzo burzliwych, ale to, co pozwoliło nam przetrwać te trudne okresy, wzloty i upadki, to przede wszystkim jedność, solidarność, połączenie w jedną wielką formę spółdzielni.
4: Myślę, że to dzięki naszej strategii, bo rozpoczynaliśmy jako mała firmka zrzeszająca kilku dostawców. 100 lat temu przerabialiśmy tylko 100 litrów mleka. Dziś przerabiamy ponad 500 000 i nasza strategia budowania przewagi konkurencyjnej na podstawie jakości pomogła w tym, że klienci sięgają po nasze produkty. Nie staramy się robić masowych produktów, tylko mimo dużej skali cały czas kładziemy nacisk na jakość. Skupujemy mleko wyłącznie od naszych dostawców, jest ich blisko 900, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad jakością naszego mleka. Jak wiadomo, od surowca, czyli od świeżego mleka, zależy jakość naszych serów. I dzięki temu myślę, że klienci sięgają po te produkty, bo są powtarzalne. Sam marketing, reklama nie zawsze przekona konsumenta. My staramy się być autentyczni. Nasze produkty są wytwarzane w naturalny sposób. Nie dodajemy niepotrzebnych substancji. Staramy się sprostać oczekiwaniom konsumenta i duży nacisk kładziemy bazujemy właśnie na ten prosty skład, więc to nas wyróżnia, a poza tym uważam, że dzięki temu, że mamy te 100 lat tradycji, to jesteśmy dość nowoczesną firmą, ponieważ każda nasza nowa inwestycja stara się sprostać oczekiwaniom zrównoważonego rozwoju, czyli mniejsze zużycie energii, lżejsza praca ludzka. No i później to przyczynia się do wysokiej jakości i powtarzalności naszych produktów. Także myślę, że dzięki temu możemy dzisiaj tutaj świętować ten setny jubileusz. Jak widzimy, dopisało bardzo, bardzo dużo ludzi. Cieszymy się, że pogoda dopisała. No i to jest dla nas sygnał, że nasze sery są rozpoznawalne w Polsce. I ta impreza okazała się świetną promocją naszej marki.
1: No właśnie, nie ukrywajmy, że tak naprawdę na sam sukces tego wydarzenia i w ogóle państwa firmy wpłynęli przede wszystkim ludzie, którzy dzisiaj tutaj przyszli i to licznie przyszli, żeby państwa wesprzeć, ale też się troszeczkę zabawić.
4: Tak, są przewidziane bardzo fajne atrakcje. Może jeszcze wrócę, bo ta impreza ogólnie jest imprezą zorganizowaną dla uczczenia tych wszystkich, którzy dokładali swoją cegiełkę do budowania naszej spółdzielni przez 100 lat. Więc chcieliśmy w ten sposób im podziękować, uczcić ten jubileusz w taki sposób. Natomiast dzisiaj jest bardzo dużo ciekawych atrakcji, od naszego stoiska, gdzie można spróbować naszych produktów, po stoisko uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, które mówi o zdrowotnych właściwościach spożywania nabiału, sera, o jego zaletach, po dmuchańce dla dzieci. Nie mogło też zabraknąć kół gospodyń wiejskich. Wiadomo, one kultywują tą tradycję. Przeprowadzony dzisiaj był konkurs na tradycyjne danie z wykorzystaniem naszego rydzkiego edama, który jest naszym sztandarowym produktem. Pokazy lotnicze. Będą wykorzystane nasze 3 balony. Między nimi będą przelatywały samoloty. No i oczywiście koncerty, czyli gwiazdy Zenek Martyniuk, Bratanki, Kuba i Kuba. No, nasz jubileusz trwa cały rok. Dzisiaj jest to główne święto, kiedy zorganizowaliśmy tą imprezę dla uhonorowania naszych dostawców, pracowników, emerytów. Natomiast my świętujemy cały rok. Z tej okazji przeprowadziliśmy rebranding opakowań. Komunikujemy to w naszych przekazach reklamowych. Komunikujemy to na opakowaniach. Więc święto jubileuszu stulecia marki Spółdzielni Mleczarskiej Ryki trwa cały rok.
1: My, jak patrzymy tak naprawdę na tą spółdzielnię i myśląc o SM Ryki, myślimy od razu o serach. Ale za tym sukcesem firmy stoją przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy przez te 100 lat cały czas budowali firmę i tworzyli ją tak, żeby została w naszym regionie.
3: Niewątpliwie największą wartością Spółdzielni Mleczarskiej Ryki są ludzie. Nie da się tego zamknąć w jakimś wąskim gronie kilku osób charyzmatycznych, które oczywiście były w historii naszej spółdzielni, ale tak naprawdę każdy człowiek, który dołożył cegiełkę do budowania naszego sukcesu, zasługuje na uznanie. Są to przede wszystkim rolnicy, dostawcy mleka, ci, którzy produkują wysokiej jakości surowiec. My jako spółdzielnia ten surowiec skupujemy i przetwarzamy. To jest praca naszych serowarów, którzy od pokoleń wykorzystują swoje doświadczenie do tworzenia jak najlepszych produktów. Chcemy być firmą przede wszystkim świadomą, odpowiedzialną i dbającą o jakość produktów. I ta jakość jest, począwszy od produkcji mleka, poprzez produkcję sera, aż do finalnej sprzedaży na półce sklepowej.
0: Słuchacie podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Przechodzimy do kolejnego tematu. Kozienicki Dom Kultury prowadzi już zapisy na letnie zajęcia dla tych, którzy będą spędzać wakacje w mieście. To oferta dla dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Mówi Elwira Kozłowska, dyrektor.
5: Uczestnicy zajęć mogą wybierać spośród kilkunastu różnego rodzaju warsztatów. Tegoroczną ofertę zdominowały zajęcia plastyczne i rękodzielnicze. Po raz pierwszy mamy okazję zaproponować naszym mieszkańcom wakacyjne warsztaty w strefie Sowa. W ramach tej oferty przygotowaliśmy 2 warsztaty dla dzieci oraz młodzieży, a także 2 dodatkowe spotkania dla seniorów. To doskonała okazja na pierwszą wizytę w naszej strefie. Oczywiście zapraszam też na wejścia indywidualne.
0: Wirtualne zapisy potrwają do tej niedzieli na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury.
6: Radio Impuls.
7: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Te podłoże, które jest podatne na niszczenie przez turystów. Jak na każdym tak zwanym dzikim kąpielisku wystąpić może zagrożenie życia bądź zdrowia. Ze względu na brak nadzoru ratowniczego w razie wypadku nie ma nikogo, kto natychmiast udzieli nam pierwszej pomocy. Trzeba mieć też na uwadze zagrożenie, jakie kąpiący niosą dla przyrody. Niszczenie brzegów i roślinności, ogromne ilości pozostawianych śmieci oraz używanie otwartego ognia stanowią problem, z którym boryka się ten teren.
1: A czy w ostatnich latach dochodziło tam do niebezpiecznych sytuacji?
0: Jednymi z najbardziej niebezpiecznych sytuacji, z jakimi się spotykaliśmy na terenie piaskarni Gołąb, były przypadki użycia otwartego ognia. Interwencje na tym terenie podejmowane są przez Straż Leśną Nadleśnictwa Puławy, również przy współpracy z policją. Najczęściej popełnianym wykroczeniem jest naruszenie zakazu wstępu, artykuł 151 Kodeksu Wykroczeń. Odnotowujemy również wjazdy pojazdami silnikowymi na teren leśny, artykuł 161 Kodeksu Wykroczeń, rozniecanie ognia, artykuł 82 paragraf 3 Kodeksu Wykroczeń oraz zaśmiecanie lasu, artykuł 162, popełnienie każdego z wyżej wymienionych wykroczeń zagrożone jest karą mandatu do wysokości 500 zł.
1: Dlaczego mimo oznakowania wielu mieszkańców nadal odwiedza to miejsce?
0: Najczęściej podawanym argumentem jest chęć kąpieli i wypoczynku. Na chwilę obecną nie ma możliwości jednoznacznego stwierdzenia, czy i w jaki sposób działania podejmowane w stosunku do piaskarni zostaną zmienione.
1: Nadleśnictwo podkreśla, że teren nie zostanie przekształcony w obiekt rekreacyjny i apeluje o respektowanie obowiązujących przepisów. Leśnicy ostrzegają, że ignorowanie zakazów może doprowadzić do tragedii, a każda osoba wchodząca do wody robi to na własną odpowiedzialność. Od motoryzacyjnych klasyków po regionalne tradycje. Tegoroczny Jarmark Opolski połączy różne pasje i pokolenia. W Parku Miejskim w Opolu Lubelskim nie zabraknie muzyki, lokalnych smaków i rodzinnych atrakcji. O tym, co czeka na mieszkańców, opowiedział naszej reporterce Weronice Szydłowskiej burmistrz miasta Sławomir Plis.
2: Jeszcze przed wakacjami w Opolu Lubelskim bardzo dużo będzie się działo i o tym, co będzie się działo, opowie właśnie pan burmistrz.
3: Będzie dużo się działo i jak co roku zapraszamy wszystkich do Opola Lubelskiego na Jarmark Opolski. W tym roku nowa edycja i nowe wydanie i też dużo nowych atrakcji. Dwa dni naszych uroczystości, naszych wydarzeń, które przygotowaliśmy dla Państwa i będzie to, można powiedzieć, weekend pełen atrakcji. Będą tu i kulinaria, i trochę muzyki, i kultury i też będzie można nawiązać do tej historii, tradycji i tej polskiej, i tej naszej regionalnej. Każdy znajdzie coś dla siebie, liczne koncerty i również koncerty gwiazd, koncerty zespołów folkowych. W niedzielę będzie koncert Łukasza Zagrobelnego na koniec tego wydarzenia, ale w międzyczasie, zanim to nastąpi, to będzie się działo dużo w sobotę, bo będą zespoły folkowe, ale będzie przegląd również artystów, wykonawców, którzy w muzyce folkowej również się odnajdują, ale i nie tylko, bo będzie i Wesołe Miasteczko, będzie wiele atrakcji dla dzieci, będą również wioski, osady tematyczne z dawnych epok, czyli pradzieje, też nawiązania do tej historii naszej polskiej. Oprócz tego polskie smaki, konkurs kulinarny, czyli koła gospodyń wiejskich, te, które będą również tutaj podczas tego jarmarku przygotowywały różne produkty. Będzie można je nabyć, spróbować. No i nasi przedsiębiorcy, którzy licznie się zgromadzą i mamy tutaj produkty, którymi chcemy się pochwalić. Mamy wspaniałych przedsiębiorców, którzy wytwarzają produkty znane nie tylko u nas w Opolu Lubelskim, ale w całym województwie, a nawet w kraju i poza granicami kraju. Więc tutaj mówię też o krówkach z Opolu Lubelskiego, o wyrobach mleczarskich, czy o hodowli pstrąga czy karpia, bo z tego też słynie Opolu Lubelskie, bo to przecież liczne stawy i piękne okolice malownicze, turystyczne, bardzo dobrze przygotowana infrastruktura do tego, aby tutaj spędzać miło czas.
2: A skąd w ogóle pomysł, żeby faktycznie ten folk przynieść tutaj do Opola Lubelskiego? Myślą Państwo, że to się sprawdzi i mieszkańcy fajnie będą się bawić?
3: Liczymy, że tak. Oczywiście to jest też pewna i tradycja nasza, polska, staropolska, więc wydaje się, że ta muzyka powinna też znaleźć swojego odbiorcę i że to jest kolejna odsłona jarmarku na przestrzeni tych ponad 20 lat, która powinna się rozwijać. No i właśnie się rozwija, bo oprócz tego przecież, oprócz tej muzyki folkowej i w tym duchu jarmarku opolskiego rozwinięcie, to również też przecież festiwal Opol Kwiatów, to zlot motoryzacyjny, to dużo innych, wiele ciekawych atrakcji, które przygotowaliśmy.

0: Parkowa park cały czas modernizujemy, bo to jest przestrzeń 16-hektarowa, piękna, malownicza, dużo zieleni, również jest i staw, i oczko wodne, które właśnie jest w tym parku, a oprócz tego infrastruktura to nowa zieleń, którą udało nam się również doposażyć ten park, aby był bardziej atrakcyjny, nowe alejki, również tężnia, boisko wielofunkcyjne, pump track, nowy amfiteatr, w tym roku dużo nowych inwestycji oddajemy i będą gotowe już na Jarmark Opolski w najbliższy weekend 13-14 czerwca.
1: To jeszcze w takim razie przybliżmy trochę godzin. W jakich godzinach w sobotę, w niedzielę możemy przyjść tutaj właśnie do parku?
0: W sobotę rozpoczynamy od godziny 9 i to będą już wydarzenia organizowane w Parku Miejskim przy amfiteatrze. Tam się rozpocznie konkurs właśnie muzyczny, który będzie prowadzony, a przez, można powiedzieć, całe przedpołudnie i po południu również wiele wydarzeń. Na koniec od godziny 19 będą koncerty zespołów folkowych do 21, od 19 do 21, a po 21, tak naprawdę po 22 już będzie potańcówka w Parku Miejskim dla wszystkich mieszkańców, a niedzielę zaczynamy tradycyjnie od mszy świętej o godzinie 12, później przemarsz ulicami miasta do Parku Miejskiego z kościoła parafialnego, no i wydarzenia oficjalne od 14, występ zespołu dziecięcego tańca ludowego Powiśloki, będzie również w amfiteatrze w niedzielę, a później występ zespołów z Ukrainy i Macedonii. Także to będzie wiele atrakcji w tym dniu, a po tych wszystkich koncertach i występach naszych artystów i lokalnych i z zagranicy będzie koncert o godzinie 19 również zespołu folkowego, a na koniec o 21 występ Łukasza Zagrobelnego, na który serdecznie Państwa zapraszam.
2: Jednym z punktów programu będzie Motolop, zlot zabytkowych samochodów, podczas którego będzie można z bliska obejrzeć motoryzacyjne perełki sprzed lat. O szczegółach opowiadają organizatorzy akcji Robert Ujak i Konrad Kutyna.
3: Jest to trzecia edycja zlotu w Opolu Lubelskim, samochodów zabytkowych. Tym razem rozszerzyliśmy trochę ofertę na samochody nowsze, tak żeby się też mogły prezentować. Dużo konkursów organizujemy, bardzo różnych, wyjątkowych, coś w rodzaju zmiana koła na symulatorze, który został stworzony specjalnie do tych konkurencji. Bardzo fajne nagrody mamy ręcznie robione na zasadzie z części samochodowych. Rękodzieło unikatowe. Nikt tego takich rzeczy jeszcze do tej pory nie robił. To w takim wykonaniu.
1: Czyli to nie jest tylko wydarzenie, w którym przychodzimy i zobaczymy przepiękne maszyny, tylko faktycznie będziemy mogli troszeczkę się zaangażować w to wszystko, tak?
3: Zgadza się. To jest głównie zabawa. Mile spędzony czas z motoryzacją w atmosferze, że możemy porozmawiać o motoryzacji, dowiedzieć się nowych rzeczy. Będą samochody bardzo stare, o których można będzie też porozmawiać, zobaczyć, dotknąć, jeśli pozwolą właściciele aut, nawet i do nich usiąść.
4: Ja od siebie mogę powiedzieć, że serdecznie przede wszystkim zapraszamy wszystkich, którzy mają takie auta, posiadają, chcieliby takie auta zaprezentować i wszystkich, którzy chcieliby z taką motoryzacją sobie również poobcować. Zorganizowaliśmy również tak jakby spotkanie z specjalistami. Będzie spotkanie z ludźmi, którzy zajmują się estetyką samochodów, są specjalistami w dziedzinie detailingu. Będzie również pokaz zorganizowany przez Polski Czerwony Krzyż. Będzie to pokaz udzielania pierwszej pomocy w ramach wypadku drogowego.
1: Dobra, to jeszcze w takim razie powiedzmy, kto może wziąć udział w tym zlocie? Czy to faktycznie osoby, które posiadają te 4 kółka, czy może to być każdy i w każdym wieku?
3: No niestety tak na zlotach tego typu nie działa. To trzeba zgłosić swój pojazd. Musi się czymś wyróżniać. Nie może być taki zwykły samochód, który na co dzień widzimy. Także tu najpierw trzeba zgłosić swój udział na wydarzeniu. I jeśli zaakceptujemy to ten pojazd, no to wtedy dopiero może za zgodą organizatorów wjechać na teren zlotu.
1: A jeżeli my byśmy chcieli jako tacy laicy, co po prostu przychodzą na jarmark, gdzieś przychodzą obok, przyjść i zobaczyć, to możemy?
3: Oczywiście, że tak. To właśnie jest stworzone właśnie dla takich ludzi, żeby młodzież, starsze osoby, gdzie takich aut na co dzień nie widać, mogły je zobaczyć, obejrzeć i je podziwiać.
4: Tu będzie również pewnego rodzaju nostalgia działała, bo przyjedzie sporo samochodów z okresu PRL, takich takich samochodów, takich pojazdów, które były używane przez naszych rodziców i dziadków, więc serdecznie zapraszamy. Zaczynamy od godziny 10, wtedy zaczną zjeżdżać się pojazdy przez nas zaproszone. Skończymy naszą część Jarmarku Opolskiego o godzinie mniej więcej 17.
5: Radio Impuls.

0: Przed nami środowe podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żyły Puławy i okolice 10 czerwca. Rodzice młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg powinni pamiętać o nowych przepisach. Szczegóły przedstawia nadkomisarz Ewa Reyn-Kozak, oficer prasowa puławskiej policji.
1: Od 3 czerwca bieżącego roku obowiązują przepisy, na podstawie których kierujący rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną bądź też urządzeniem transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16 lat, mają obowiązek używania kasków ochronnych. Co istotne, przepisy te obowiązują niezależnie od tego, czy młoda osoba korzysta z własnego czy wypożyczonego pojazdu. Może to być bardzo istotne w sytuacji, kiedy dziecko przebywa na przykład na wypoczynku letnim, na wyjeździe wakacyjnym, kiedy ta czujność jest troszeczkę osłabiona. Przepisy obowiązują wszędzie, bez względu na to, od kogo dziecko do 16 roku życia bierze rower bądź też jedno z wymienionych przeze mnie urządzeń. Firmy, które wypożyczają rowery, odpowiadają za wypożyczony sprzęt, czyli za rower. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci i o młodzież do 16 roku życia, odpowiadają za nie rodzice bądź też opiekunowie prawni. I to na nich ciąży obowiązek zapewnienia odpowiedniego kasku takiemu dziecku. Wcześniej powiedziałam, że to nie jest ważne, czy jest to rower własny, czy jest to rower wypożyczony. O tym, żeby dziecko miało kask i właściwie z niego korzystało, powinni zadbać jego opiekunowie. Te regulacje, które weszły właśnie od 3 czerwca, są odpowiedzią na rosnącą liczbę zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży, podczas których upadek nawet przy niewielkiej prędkości może doprowadzić do bardzo poważnych urazów głowy. Kask to jest jeden z najprostszych sposobów, aby ograniczyć skutki tego typu zdarzeń. Obowiązek używania kasków ochronnych dotyczy także dzieci do lat 7 przewożonych na rowerze, rowerze z napędem, wózkiem rowerowym albo w przyczepce rowerowej i powinni o tym pamiętać opiekunowie. W przypadku, kiedy dziecko nie posiada kasku, dziecko bądź też młody człowiek do 16 roku życia, odpowiedzialność ponosi opiekun bądź rodzic i wówczas kara, jaką policjanci mogą nałożyć na taką osobę, to mandat w wysokości 100 zł.
0: Przypomnijmy, że nowe regulacje mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego i ograniczyć ryzyko poważnych urazów głowy. Do 23 czerwca w Puławach można zajrzeć do niezwykłego świata ważek. W Puławskim Obserwatorium trwa wystawa fotografii przyrodniczej autorstwa Ewy Rauner-Bułczyńskiej, która opowiedziała naszej reporterce Weronice Szydłowskiej o swojej pasji.
2: Teraz w Puławach mamy taką możliwość przyjścia do obserwatorium i zobaczenia czegoś, czego na co dzień myślę, że nie każdy z nas jest w stanie to zobaczyć. Chodzi o ważki i to ważki przeróżne w różnym stadium. Proszę opowiedzieć w ogóle, co możemy zobaczyć, bo to, co ja widzę, to już robi ogromne wrażenie.
3: W obserwatorium rozpoczyna się wystawa ważek. Ważek tylko i wyłącznie puławskich. Ważek gatunków mamy 52 w tej chwili. Jest to bardzo dużo, dlatego że w Polsce wszystkich ważek, gatunków naliczono 74, więc no te 52 nasze świadczą o tym, że mamy znakomite środowisko do rozrodu, do rozwoju ważek. Ważki są głównie dojrzałe i wybrałam na tą wystawę ważki raczej większe, ponieważ małe, chudziutkie takie tam łądki mogłyby być mało atrakcyjne na zdjęciach, prawda, bo one mają po 4 cm i no może nie wzruszałyby tak bardzo jak te większe, które mają piękne kolory, wielkie skrzydła błyszczące, skrzydła mają jak witraże.
2: To jak to pani robi, że te ważki faktycznie do pani przychodzą?
3: To znaczy generalnie ja nic nie robię. Przeciętny człowiek podchodzi do ważki, ważka ucieka. Tak jak powiedziałam, no chyba mam coś w sobie. Ja no nie chcę zdradzać pewnych tajemnic. Jest coś takiego, że czy pies, czy kot po prostu do człowieka podchodzi, a od innego ucieka. Wiem, że ode mnie nic nie będzie uciekać. Powolutku sobie podchodzę i robię aparatem zdjęcia z odległości 20-30 cm, czasami z odległości 5 cm. Bo ten aparat na tyle mi pozwala. Czasami owady mi grzecznie siedzą na przykład przez pół godziny, przez godzinę. Pozostają na mojej ręce, szczególnie takie noworodki, czyli ważka świeżo przeobrażona z tej formy podwodnej w formę taką napowietrzną. Bardzo chętnie siedzi długo na ręce, dlatego że obawia się ptaków. Ptaki się człowieka bardzo boją. No więc wtedy ja robię za ochroniarza dla ważki. to one są po prostu sprytne, bardzo inteligentne. Fajnie jest obserwować ich życie, tak jak tutaj mamy obok na przykład ważkę, która ma dosłownie 10 minut, jest 10 minut czy tam pół godziny po przeobrażeniu i bardzo chętnie po prostu siedzi, nawet ona nie chce zejść. Próbowałam ją zrzucić na jakiegoś krzaka, ona nie chce zejść. Ona potrzebuje dużo ciepła, żeby wysuszyć te świeżutkie skrzydła. No i oczywiście nie chce zostać nisko, ponieważ ma innych wrogów, żaby, zaskrońce, których w pewnych miejscach jest na przykład dużo, tak jak w naszej piaskowni na przykład, na Wólce Profeckiej. Tych zaskrońców i żab jest dużo, więc gdybym odłożyła leciche w takie miejsce właśnie nisko, gdzieś na trzcinach, no to ma jeszcze więcej wrogów. Nawet ryby potrafią wyskakiwać po to, żeby złowić sobie świeżutką, jeszcze nielotną ważkę, bo ważka póki ma miękkie skrzydła, nie jest w stanie odlecieć. No niektóre potrafią po pół godzinie ryzykować, ale one bardzo ryzykują. Jeżeli skrzydła są zbyt mokre, to ona zaraz po prostu musi zlecieć nisko, a niestety już kosy czuwają. Chciałam powiedzieć o tych właśnie ptakach śpiewających, że to jest ważka młoda, świeżo przeobrażona, jest ulubionym pokarmem ptaków śpiewających. Jest ich jeszcze trochę, chociaż oczywiście już coraz mniej. Natomiast ptaki się czają w pobliżu takich lęgowisk ważkowych, czyli takich miejsc na przykład jak lubią wędkarze. Pomiędzy trzcinami jest przecinka zrobiona przez wędkarza, no to tam się właśnie toczy życie towarzyskie ważek. Ważki bardzo potrzebują takich przecinek pomiędzy trzcinami. Tam następuje rozród, tak jak mówię, tam się spotykają samiec z samicą, żeby się schować przed ptakami. Tak, wąska przecinka, na przykład metr, półtora, to jest dla ważek najlepsza sprawa. I dlatego teraz na przykład przy południowej części Łachy jest zakaz wędkowania. Nie ma wędkarzy, skończyły się przecinki w trzcinach, nie ma ważek dużych. W zasadzie no, trudno spotkać cokolwiek. No te małe chudzinki, takie łądki, straszki, tężnice znalazły sobie inne miejsca. Natomiast ważki takie od 5 cm wzwyż, bo mamy ważki dochodzące do 14 cm rozmiaru, znaczy rozpiętości skrzydeł, one potrzebują właśnie czegoś takiego, jak połączenie wody bezpośrednio z lądem.
2: Co jest tak naprawdę w tych naszych Puławach takiego wyjątkowego, że akurat tutaj jest tyle tych owadów?
3: Myślę, że no mamy znakomitą bioróżnorodność, chociażby ze względu na różnorodność drzew. Mamy zarówno iglaste, liściaste, mamy fajne pobrzeże Kurówki, mamy jeszcze piaskownie, póki się nie sprzeda, mamy Łachę, prawda? Więc jest trochę dzikich terenów, te rzeki nieuregulowane, które są jeszcze w miarę czyste, są znakomitym no, źródłem życia dla małych ssaków, dla wszelkich owadów, no dla ważek szczególnie. Osadniki różnego typu, prawda? Więc wody mamy dużo, zieleni mamy dużo. No i oczywiście duży wpływ mają azoty, tak myślę, bo wokół azotów zaczynają się pierwsze owady wiosenne. Ja to wnioskuję z tego, że to ciepło, które zakład wytwarza, powoduje, że właśnie tam się wylęgają pierwsze owady. Luty, marzec to przede wszystkim można mnie spotkać na ulicy Przemysłowej, gdzie, no ja wiem, gdzie znaleźć pewne rzeczy. Co rok mają swoje miejsca, owady, które się pojawiają, motyle. I oczywiście motyle zimujące, bo mamy w Polsce 8 gatunków motyli zimujących. Właśnie latolistek cytrynek i różnego rodzaju rusałki. I to właśnie wystarczy pojechać na ulicę Przemysłową w okolice Azotów. No i można po prostu pstrykać przez cały miesiąc. Tam się zaczyna puławska wiosna.
2: A jaki okres czasu Pani pracy tutaj widzimy? To są zdjęcia od 2017, czy jednak trochę krócej?
3: Nie, trochę krócej, dlatego że w 2017 jeszcze miałam beznadziejny aparat, też pana Sonic Lumix, ale on się nie nadawał do makrofotografii. On robił zdjęcia z daleka. Natomiast w następnym roku, w 2018, syn mi sprezentował właśnie pierwszego Lumixa, którego mam do tej pory. I ten aparat już dawał szansę zrobienia zdjęcia wyraźnego, takiego, które mnie zadowala. To nie są jakieś tam cuda fotografii, to jest dokumentacja przyrody. Także jeszcze nie mam takich ambicji, żeby zrobić zdjęcie stricte artystyczne, natomiast mnie interesuje dokumentacja.
2: No to myślę, że już tak na samo zakończenie możemy zdradzić, czy ma Pani swój ulubiony gatunek ważki i czy możemy go na przykład tutaj zobaczyć?
3: Nie, nie mam ulubionego gatunku ważki. No jak patrzę po tych zdjęciach, to ja je wszystkie kocham. No wszystkie. No nie potrafię pokazać palcem, że tą albo tamtą. Nie. No po prostu wszystkie są cudowne. Każda w swoim rodzaju, w swoim kolorze. Przesympatyczne, ale najprzyjemniejsze spotkania w sumie niedawno miałam z trzeplą zieloną. Weszłam na środek kurówki, żeby ją sfotografować. Bałam się, że ucieknie, ale ona stanowczo pilnuje swojego stanowiska. Taki samiec terytorialny, to jest taki gość jako ochroniarz, powiedzmy, przed dyskoteką. On stanowczo, jego praca polega na pilnowaniu swojego miejsca, swojego terenu. No więc na środku kurówki, brodząc po kolana, prawda, trochę tam w mule, trochę w piasku, no, zbliżałam się do trzepli zielonej i się okazuje, że tolerowała mnie przez prawie 2 godziny. Więc pstrykałam na wszystkie strony, próbowałam sobie pogadać, tak, i ważka reaguje na każdy ruch ust, na każdy ruch oczu, szczególnie na mruganie jakieś i na taki gest, jak my kogoś wołamy za pomocą ręki, też reaguje, potrafi po prostu wyfrunąć, próbuje, niby chce usiąść, niby się boi, tak, ale znają ten gest, dlatego że ważka, jeśli chodzi o samca, to samo robi w odniesieniu do samicy. Bardzo dużo ważek wykonuje taki gest, rodzaj wołania odwukiem.
0: Ekspozycję można zwiedzać bezpłatnie po wcześniejszym kontakcie z Młodzieżowym Domem Kultury i ustaleniu terminu wizyty. Organizatorzy zapraszają zarówno osoby indywidualne, jak i grupy.
4: Muzyka wybrana dla Ciebie.
5: Radio Impuls.

0: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region w czwartek. Kierowcy korzystający z ekspresowej 17 powinni zdjąć nogę z gazu. Działa tam już nowy, odcinkowy pomiar prędkości. System został uruchomiony na trasie między Chrząchówkiem a Markuszowem i obejmuje ponad 10-kilometrowy odcinek drogi. Przypomnijmy, że na tym fragmencie S17 samochody osobowe mogą poruszać się z prędkością do 120 km na godzinę, a pojazdy ciężarowe do 80. Z dróg przenosimy się teraz do Puław. Prezydent miasta Paweł Maj poinformował o powstaniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop Banderyzmowi. Komitet został zarejestrowany przy Sejmie przez samorządowców i społeczników z Lubelszczyzny. Autorzy projektu chcą wprowadzenia do kodeksu karnego zakazu propagowania banderyzmu oraz upamiętnienia ofiar zbrodni dokonanych na Polakach podczas II wojny światowej. Podkreślają przy tym, że inicjatywa nie jest wymierzona w naród ukraiński, lecz dotyczy oceny historycznych ideologii i wydarzeń. Aby projekt trafił pod obrady Sejmu, komitet musi w ciągu 3 miesięcy zebrać wymaganą liczbę podpisów. Tymczasem w Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się Międzynarodowa Konferencja Gospodarcza Polska-Ukraina, poświęcona realizacji wspólnych projektów dotowanych ze środków unijnych. Jak podkreślają organizatorzy, choć za naszą wschodnią granicą wciąż trwa wojna, ukraińska gospodarka nadal funkcjonuje, a przedsiębiorcy i samorządowcy już dziś przygotowują się do realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć.
1: Będziemy namawiali polskie firmy. Nie czekajcie, bo system przetargów działa. Tam biorą udział w tym Turcy, Rumunii, Holendrzy. Oni wygrywają te przetargi, dostarczają pomidory do przedszkoli, do szkół, jakieś wyposażenia, jakieś remonty, kwestie budowlane. To wszystko się dzieje. To nie ustało. Powtarzam, Ukraina żyje i się rozwija. Żeby wziąć to pod uwagę, teraz jest taki moment, który będzie decydujący dla dalszych losów polskiej współpracy gospodarczej z Ukrainą.
0: Czesław Rola, prezes Stowarzyszenia Non-Profit Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej, dodaje, że konferencja w Puławach jest częścią szerszego cyklu spotkań odbywających się po obu stronach granicy. Przy okazji nasza reporterka Julia Zagrajuk zapytała Bartosza Furmana, przedsiębiorcę z branży logistycznej, jak z perspektywy wieloletniej współpracy wyglądają dziś relacje między Polakami i Ukraińcami w biznesie.
2: W relacjach polsko-ukraińskich bardzo dużo jest i emocji, i wspólnej historii. Jak to wygląda na takim poziomie ludzkim? Jak pan to odbiera?
3: Powiem szczerze, ja na Ukrainie jestem od 2013 roku i przenigdy nie spotkałem się z jakimikolwiek przejawami dyskryminacji mnie jako Polaka, jako obywatela Unii Europejskiej i chciałbym, żeby to pasowało w drugą stronę, żeby Ukraińcy w Polsce również nie spotykali się z dyskryminacją, dlatego, że jesteśmy sąsiadami, jesteśmy partnerami i musimy budować właśnie ten sojusz przeciwko państwom większym, potężniejszym z ambicjami mocarstwowymi, dyktatorskimi typu właśnie Rosja. Ja jako Polak czuję się bardzo komfortowo na Ukrainie i mam nadzieję, że jak tylko wojna się zakończy, będę mógł z rodziną z powrotem wrócić do pięknego Kijowa, dlatego że uwielbiam to miejsce i czuję się tam jak w domu.
0: Słuchacie podsumowania dnia w Radiu Impuls. Przechodzimy do kolejnego tematu. 2 dni koncertów, regionalnych przysmaków, zabytkowych samochodów i rodzinnych atrakcji. Tak zapowiada się tegoroczny Jarmark Opolski, który już w ten weekend odbędzie się w Parku Miejskim. O szczegółach mówi Marek Krakowski, dyrektor Opolskiego Centrum Kultur.
4: Rzeczą bardzo ciekawą jest to, że zaistniała w tym roku pewna okoliczność, która daje sposobność połączenia tego, co swojskie, z różnymi elementami natury, przyrody, ekologii i muzyki. Można powiedzieć, że kiedyś był taki program przy muzyce o sporcie. W tym przypadku będzie przy muzyce o naturze, o historii, o tym wszystkim, co tworzy naszą swoistość, naszą tożsamość i przedstawia naszą kulturę jako wielobarwną i pokazującą, że mamy naprawdę niesamowicie dużo do zaoferowania. Bo teraz, jeżeli się przypatrzymy temu wszystkiemu, co funkcjonuje pod nazwą Jarmark Opolski, to po pierwsze sama nazwa oczywiście wskazuje na to, że nie tylko jest to jarmark Opola Lubelskiego, ale jest to jarmark opolski w znaczeniu takim, jak można powiedzieć w wykrzykniku, opolski, czyli coś, co nas charakteryzuje pod względem tożsamości kulturowej. pierwszej kolejności oczywiście chwalimy się tym, co mamy w regionie. Szczególnie w regionie Powiśla. Ciągle za mało na ten temat mówimy, a jest to przebogaty teren, jeśli chodzi o kwestie i kulturalne, właśnie i muzyczne, i pewnej aktywności społecznej, o której warto zawsze mówić. I dlatego skonstruowaliśmy program na 2 dni, ponieważ jest tego dość sporo. Po pierwsze, jeśli chodzi o sobotę. W sobotę w Parku Lubomirskich w Opolu Lubelskim chcemy przedstawić takie 4 elementy. Element muzyczny, czyli etnopogłos. Jest to formuła skierowana do zespołów z całej Polski, które będą prezentowały różne odmiany folku. A jury będzie wybierało tych, którzy są w tym roku najlepsi i dostaną z tego tytułu nagrody, a potem będzie koncert Daleny i Żywiołaka. Tych, którzy siedzą w klimatach folkowych, wiedzą doskonale, co to są za wykonawcy. Natomiast rzeczą też ciekawą jest to, że kiedy się robi takie badania społeczne na temat słuchalności muzyki, to można śmiało zaryzykować, że około 1,5 do 2 milionów Polaków to są świadomi słuchacze folku, ale nieświadomi to jest co najmniej 3 razy tyle. Można śmiało powiedzieć, że około 5-6 milionów słucha folku. Ja powiem tak, jeszcze bym przebił tą liczbę, dlatego że folk wyrasta z naszej tradycji ludowej i każdy, czy to Lipkę, czy to Czerwoną Jarzębinę, czy to i Hola, każdy sobie gdzieś tam nuci i zna te melodie. A etnofolk jest tylko przypomnieniem tych tradycji muzycznych w nowej formule. I do tego dajemy historię, czyli grupy rekonstrukcyjne, które będą pokazywały bogactwo tego, co działo się w kulturze Rzeczypospolitej Polskiej w wiekach minionych. I to wszystko okrasimy dobrą kuchnią, bo tutaj znowu chcemy wykluczyć fast food i pokazać, że zdrowa polska tradycyjna kuchnia jest smaczna i łakoma nie tylko dla dojrzałych, ale tak samo dla tych, którzy rozglądają się za frytkami. My proponujemy zamiast frytek na przykład placek ziemniaczany. A jak powiedziałem, wszystko to będzie się odbywało w naturalnej scenerii Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy już od godziny 10 w sobotę. Natomiast niedziela też będzie dla Was. I tu od godziny 12 po mszy świętej po korowodzie zaczyna się niedzielna część, która będzie bardziej skoncentrowana na tych elementach Powiśla właśnie, tego co mamy w ofercie naszego regionu. Dlatego będą występowały zespoły takie jak Powiśloki, ale też przyjedzie zespół z Ukrainy, Jarynka i Kitka, to jest zespół z kolei z Macedonii. Więc będzie też kolorowo i międzynarodowo w niedzielę. Wszystko to też będzie urozmaicone pięknem samym w sobie, ponieważ i w sobotę, i w niedzielę będzie 2. odsłona Festiwalu Kwiatów. Więc szczególnie Panie zapraszam na Festiwal Kwiatów. Wiem, że Panie lubią to, co śliczne i pachnące, a to jest właśnie to, samo w sobie. Festiwal Kwiatów. Na koniec niedzieli z kolei zagrają 2 zespoły. Gdański zespół Mitra, który będzie troszeczkę łączył takich nastrojów folkowych i rockowych. I na koniec Pan Łukasz Zagrobelny, znany, nie trzeba reklamować. Więc 2 dni festiwalu, 2 dni jarmarku opolskiego, który będzie wypełniony wszystkim tym, co powinno bawić i cieszyć i najmłodszych, i najstarszych. Zapraszamy.
5: Dla kogo to wszystko? Czy trzeba być mieszkańcem Opola Lubelskiego, żeby móc przyjść na jarmark i z niego skorzystać?
4: Bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście mieszkańców Opola Lubelskiego zapraszamy serdecznie, tak żebyście Państwo sobie zaplanowali od rana do późnej nocy. Natomiast ci, którzy będą mogli dojechać, dla nich będziemy mieli sporo miejsc parkingowych, proszę się nie martwić. Z całej okolicy, z całego regionu i z Powiśla i z Zawiśla, czyli ci, którzy chcą gdzieś tam z województwa mazowieckiego, gdzieś z województwa świętokrzyskiego przyjechać, bardzo serdecznie zapraszamy do Pola Lubelskiego, gdyż ono jest bardzo ciekawie położone. W gruncie rzeczy jest to taki punkt na mapie, do którego jest blisko naprawdę dojechać przez most w Kamieniu i blisko jest dojechać z południowych rubieży województwa mazowieckiego. Wszystkich, którzy chcą przez dwa dni odpocząć w klimatach tego, co jest dobre, ludowe, folkowe, staropolskie, zapraszamy. I bez względu na to, z jakiej odległości przyjedziecie, czy z Ustrzyk Dolnych, czy ze Szczecina, będziecie zadowoleni.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: reklama.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
0: Po reklamie.
3: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, co wydarzyło się w Puławach i regionie pod koniec minionego tygodnia. Blisko 50 milionów złotych trafi do jednostek Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubelskim. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje, wyposażenie oraz przygotowanie służb do zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną. Największe wsparcie otrzyma Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, gdzie planowana jest budowa hali magazynowej i modernizacja schronu. Dodatkowe fundusze trafią także do komend w Opolu Lubelskim, Puławach, Rykach i Lubartowie. Część środków zostanie przeznaczona również na szkolenia i współpracę z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. W Puławach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Gospodarcza Polska-Ukraina. W wydarzeniu uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele instytucji oraz przedsiębiorcy z obu krajów. O tym, jak w praktyce wygląda prowadzenie działalności na rynku ukraińskim i jakie są doświadczenia firm z Polski, Julia Zagrajuk rozmawiała z Bartoszem Furmanem, przedsiębiorcą z branży logistycznej.
4: Moje początki to jest 2013 rok. Pracowałem w ambasadzie Polski. To był wtedy Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, czyli już dosyć długo.
5: Czym pan zajmuje się w tej chwili?
4: W tej chwili od 2018 roku jestem dyrektorem, teraz prezesem zarządu polskiej spółki Quantum International. Zajmuję się automatyzacją głównie magazynów logistycznych. Jest to software plus hardware. Ta współpraca polsko-ukraińska nie wygląda tak, jak mogłaby wyglądać, dlatego że nasze partnerstwo powinno być partnerstwem strategicznym i zarówno Polska w Ukrainie, jak i Ukraina w Polsce powinny być obecne dużo mocniej, aniżeli jest to aktualnie przez nas spostrzegane.
5: Na chwilę też wrócimy do prezentacji pana, do tych tendencji po tym, jak rozpoczęła się wojna pełnoskalowa. Jak to wyglądało do tego czasu, jak to wygląda teraz?
4: W naszym biznesie my widzimy, co się dzieje, czy rynek się rozwija, czy nie, jako pierwsi. Dlatego, że w całym krwiobiegu ekonomicznym na samym początku jest logistyka. Jest to budowanie magazynów logistycznych, jest to transport i my widzimy to na Ukrainie, że w tym momencie ta logistyka się bardzo rozwija. W obwodzie lwowskim nie ma już wolnej ziemi pod budowę magazynów logistycznych, więc bardzo dużo się odbywa. My osiągamy jako spółka historyczne przychody na Ukrainie. W związku z tym raz, że dużo rosyjskich firm, które były obecne na Ukrainie w naszej branży, opuściło Ukrainę i mam nadzieję, że już nigdy więcej ich nie zobaczymy. Dodatkowo ten rozwój, budowa tych nowych obiektów daje nam dodatkowy impuls do działania. Firma nasza do pełnoskalowej wojny na Ukrainie, to było jakieś 20-25 osób. W tym momencie przekroczyliśmy ponad 50 osób. Oczywiście są pewne problemy, nazwijmy to tak, natury mobilizacyjnej. Całe szczęście jesteśmy w tym programie Dia City, więc jesteśmy uznani jako krytyczna infrastruktura, krytyczny biznes, więc mamy możliwość 50% rezerwacji od służby wojskowej dla naszych pracowników, więc można powiedzieć, że ukraińskie państwo chroni biznes zagraniczny, chroni inwestycje i daje nam spokojnie.

0: na ile to jest możliwe na dany czas, pracować i jesteśmy za to bardzo wdzięczni.
1: Jak teraz wygląda biznes w państwie ogarniętym wojną?
0: Jest niebezpiecznie. Trzeba sobie powiedzieć wprost. Niektórzy o tym zapominają, u nas szczególnie za granicą rzeki Bug, że wojna dotyka nie tylko tereny przyfrontowe, ale i cały kraj. Rakiety regularnie spadają nie tylko na strefy przyfrontowe na wschodzie, na północy, na południu, ale też w samej stolicy w Kijowie czy blisko Polski, w Lwowie, w Janofrankiwsku, w Tarnopolu. Więc jest to pewne wyzwanie, jest to pewien strach, chociaż widzę, że ludzie i szczególnie na Ukrainie ludzie przezwyciężyli ten strach i starają się normalnie funkcjonować, na ile jest to oczywiście możliwe. Jest niebezpiecznie, ale żyć trzeba, życie idzie własnym torem, pisze swoje scenariusze i do tego niestety, ale trzeba było się przyzwyczaić. Jest niebezpiecznie, ale żyć trzeba i Ukraina jako państwo zdaje ten egzamin i pracuje.
1: Pan jako biznesmen, który pracuje na Ukrainie, czy doradzi takie doświadczenie dla innych przedsiębiorców? Czy warto?
0: Oczywiście, jeżeli wziąć pod uwagę tylko po to, dlaczego się robi biznes, czyli dla pieniędzy, oczywiście warto. Ukraina jest wielkim krajem, ma wielkie perspektywy przed sobą, integrację europejską i w tym momencie jest wiele gałęzi przemysłu, gospodarki, które są bardzo mocno niezadbane, niezatroskane. Więc jak najbardziej polecam i to polecam nie tylko w związku z potencjałem biznesowym, tym pieniężnym ekwiwalencie, ale również dobrosąsiedzkim, dlatego że nic tak nie buduje przyjaźni jak biznes, jak wspólne projekty, wspólne działania właśnie biznesowe.
2: Materiały z konferencji dla wszystkich zainteresowanych udostępnia organizator Stowarzyszenie Non-Profit Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej, które działa w Puławach od 2022 roku. Kontynuujemy wątek inwestycji. Nad Zalewem w Zwoleniu powstają nowe miejsca noclegowe. Trwa budowa 3 domków letniskowych przeznaczonych dla odwiedzających zwoleński akwen. Jak informują władze miasta, inwestycja przebiega zgodnie z planem. Konstrukcje domków są już gotowe, a obecnie prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej. Nowe obiekty mają zachęcić do odwiedzania Zwoleńskiego Zalewu zarówno mieszkańców regionu, jak i gości spoza miasta. Przedsięwzięcie jest kolejnym etapem rozwoju terenów rekreacyjnych po modernizacji ośrodka sportu i rekreacji przeprowadzonej w ubiegłym roku. 21 czerwca dziedziniec Pałacu Czartoryskich w Puławach wypełni się muzyką. Wszystko za sprawą drugiej edycji Puławskiego Festiwalu Muzycznego Puła Wave, który odbędzie się w ramach pikniku u księżnej Izabeli Czartoryskiej i obchodów stulecia 20-lecia miasta. Wstęp jest bezpłatny, a do udziału już dziś zaprasza Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika.
3: Puławski Festiwal Muzyczny Puła Wave, szanowni państwo, to przede wszystkim scena dla lokalnych muzycznych talentów, zarówno tych rozpoznawalnych, jak i dopiero zdobywających publiczność. Szanowni państwo, poprzez ten festiwal dajemy możliwość prezentacji twórczości w profesjonalnych warunkach koncertowych przed szeroką publicznością i chcemy podkreślać znaczenie muzyki jako ważnego elementu lokalnej tożsamości kulturalnej. 2026 rok to druga edycja tego wyjątkowego wydarzenia, które odbędzie się 21 czerwca na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich w ramach drugiego pikniku księżnej Izabeli Czartoryskiej, organizowanego z okazji 120-lecia nadania praw miejskich Puławom. Tegoroczne muzyczne święto rozpocznie o godzinie 16 występ Puławskiej Orkiestry Dętej, założonej i działającej w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika. Orkiestra pod kierownictwem kapelmistrza Dariusza Domańskiego, instruktora Andrzeja Topolskiego, ma na swoim koncie liczne koncerty tematyczne, m.in. z polskimi i światowymi hitami filmowymi oraz udział w festiwalach w kraju i za granicą. Następnie na scenie w czasie tego festiwalu pojawią się Nikodem i Piotr Paśniccy, lubelski duet braci. Bracia tworzą niezwykle klimatyczną muzykę instrumentalną inspirowaną post-rockiem. Ich twórczość jest muzyczną opowieścią o miejscach, krajobrazach i historiach związanych ze wschodnią Polską. Kolejną artystką festiwalu będzie Ozaja, Laura Ozanna Jarczewska, rodzinnie związana z Puławami, wokalistka, autorka tekstów i performerka, tworzy muzykę art popową łączącą nowoczesną elektronikę z elementami etnicznymi i orkiestrowymi. Artystka występowała m.in. podczas Męskiego Grania, a wydana w 2026 roku EP Rozbiegówka stanowi zapowiedź pełnowymiarowego albumu. Finałowym koncertem drugiej edycji Puła Wave będzie występ Kacpra Gołdy. To artysta szczególnie związany z Puławami, gdzie rozpoczęła się jego muzyczna droga. Szerokiej publiczności dał się poznać dzięki udziałowi w programie X Factor oraz The Voice of Poland, zdobywając uznanie jurorów i widzów. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w festiwalu. Będzie to, szanowni państwo, wyjątkowa okazja, aby wspólnie świętować jubileusz 120-lecie miasta Puławy, odkrywając lokalne talenty i cieszyć się muzyką w niezwykłej scenerii jednego z najpiękniejszych miejsc naszego miasta. Serdecznie zapraszamy.
2: Na zakończenie coś dla tych, którzy doceniają uroki naszego regionu. Ruszył czerwcowy etap konkursu Pocztówka z Krainy Lesowych Wąwozów. Zasady są proste. Trzeba odwiedzić jedno z miejsc biorących udział w akcji, zrobić zdjęcie w specjalnej ramce dostępnej na miejscu, a następnie opublikować fotografię w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku wraz z krótkim opisem wizyty. Na uczestników czekają nagrody ufundowane przez lokalnych partnerów. To m.in. noclegi w obiektach turystycznych, vouchery do parków rozrywki czy regionalnych upominki. Akcja potrwa do 30 czerwca, a wyniki zostaną ogłoszone na początku lipca na profilu Krainy Lesowych Wąwozów.

0: Reklama.
1: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Po reklamie.
10: Jest niedziela, 14 czerwca i godzina 8 w Radiu Impuls. Pora na wiadomości.
11: Jest tymczasowy areszt dla 57-letniej patomorfolog Magdaleny H. Na należącej kiedyś do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem znaleziono 32 zakopane płody. Nowe fakty w tej sprawie zebrał Michał Dobrołowicz.
12: Patomorfolog Magdalena H. usłyszała zarzuty znieważenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego niedozwolonym. Za to grozi do 12 lat więzienia. Kobieta złożyła też wyjaśnienia. Wynika z nich, że sama przewiozła i sama zakopała płody ludzkie bez pomocy innych. W ziemi znaleziono też obok inne odpady medyczne oraz płytki mikroskopowe. Wszystko zostało już zabezpieczone. Służby przekopywały teren działki w Lutoryżu. Ich prace zakończą się prawdopodobnie w poniedziałek.
11: Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Dziś spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem, z którym ma rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie Polski, współpracy gospodarczej oraz obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Wieczorem polski prezydent weźmie udział w gali UFC Freedom 250 organizowanej przy Białym Domu z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. W programie wizyty są także spotkania z amerykańskimi politykami oraz przedstawicielami Polonii. W poniedziałek Karol Nawrocki będzie rozmawiał na Kapitolu z liderem większości w Senacie, a we wtorek spotka się z Polakami na Florydzie. I teraz w faktach wracamy do Polski. Specjaliści ze Szpitala Klinicznego imienia Andrzeja Mieleuckiego w Katowicach wszczepili pacjentom nową generację implantów ślimakowych. Te inteligentne urządzenia mogą być aktualizowane po zabiegu bez konieczności kolejnych operacji. Implanty pomagają wrócić do sprawności osobom z całkowitą głuchotą i głębokim niedosłuchem, kiedy aparat słuchowy nie pomaga.
13: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było.
14: Co jest nowinką?
15: Cztery implanty, które wczepiliśmy w ostatnim czasie, istotnie różnią się od dotychczas stosowanych. Nowość polega na tym, iż w przypadku pojawienia się nowych technik nie musimy już wymieniać implantu pacjenta na nowy model, tylko za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego modyfikujemy parametry w dotychczasowym implancie, pozwalając tym samym pacjentowi lepiej funkcjonować.
11: Z pacjentką, panią Lidią oraz profesor Jarosławem Markowskim ze Szpitala Klinicznego imienia Andrzeja Mieleuckiego w Katowicach rozmawiała Anna Kropaczek.
10: Mm. Magdalena Krawczak. Dzień dobry. Zaczynamy program Co w regionie. Dziś odwiedzimy Międzynarodową Konferencję Gospodarczą Polska-Ukraina, jaka odbyła się w Puławach, i sprawdzimy, jakie możliwości współpracy dostrzegają przedsiębiorcy i samorządowcy z obu krajów.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Radio Impuls.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Za każdą dużą inwestycją stoją rozmowy, pomysły i ludzie gotowi do współpracy. Tym razem spotkali się oni w Puławach, by dyskutować o projektach, które mogą połączyć samorządy i przedsiębiorców z Polski i z Ukrainy. Z organizatorem wydarzenia rozmawiała nasza reporterka Julia Zagrajuk.
3: Dzień dobry Państwu, nazywam się Czesław Rolla, jestem prezesem Stowarzyszenia Non-Profit, Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej, które od 2022 roku stworzyło Polsko-Ukraińskie Centrum Gospodarcze w Puławach. Z uwagi na współpracę Puław z Bojarką, pierwsze kroki właśnie zorganizowaliśmy do Bojarki. Zorganizowaliśmy wspólne forum w Bojarce. Bojarka bardzo pięknie się przygotowała, było ponad 100 firm, przedstawiciele samorządów, uczelni, instytucji. Trzeba przyznać, że Bojarka jest właściwie na peryferium Kijowa, także tam były również i firmy, instytucje z Kijowa. No i od tego się zaczęła nasza współpraca z Ukrainą tak naprawdę.
4: Teraz wrócimy może do konferencji, która odbywa się w Parku Naukowym. Przybliżymy naszym słuchaczom, co to było, jakie pytania były poruszane.
3: Konferencja właściwie jest kontynuacją naszej drogi od 5 lat, bo przy pierwszych spotkaniach, jak się wojna zaczęła w Ukrainie i tam byliśmy, to zrozumieliśmy, że największy problem powstał właśnie we współpracy biznesowej, gospodarczej, dlatego że stało się tak jak w latach 90. Wyłączone zostały wszystkie kontakty, granice, wyjazdy osób decyzyjnych, nie mogli już ani na targi, ani na spotkania i tak dalej. Tak jakby się nagle przerwała cała współpraca międzynarodowa. I wszystkie pytania, jakie padały ze strony ukraińskich firm na naszych spotkaniach, które były organizowane w wielu miastach ukraińskich, daleko i bliżej, to sprowadzały się do jednego. Co zrobić, żeby tą współpracę z Europą, z Polską w ogóle jakoś przywrócić, żeby to normalnie funkcjonowało? No i od tego czasu tak naprawdę zajmujemy się tym wszystkim, co dotyczy z jednej strony przejścia Ukrainy na system wojenny, a z drugiej, co dotyczy właśnie tej współpracy gospodarczej. I no, w tej chwili te systemy wojennym zajmują się firmy wyspecjalizowane i to jest już inna historia. Natomiast my zajmujemy się współpracą gospodarczą i robimy wszystko, co tylko można, żeby w tą współpracę wciągać również i polskie firmy, i ukraińskie, i razem próbować znajdować różne rozwiązania.
4: Jak ważna jest ta współpraca, zwłaszcza na poziomie takich małych miast? Bo często takie konferencje odbywają się w dużych miastach, w Warszawie czy nawet w Lublinie.
3: Nasza konferencja już w tej chwili, po kilku wystąpieniach, bardzo wyraźnie pokazuje, że tu nie ma na co czekać. Można różne sytuacje sobie wyobrazić, ale przede wszystkim to jest tak, że właściwie w Ukrainie realizowane są wszystkie normalne zadania, organizowane przetargi. Tak jak w Polsce, to jest ten sam system, on się inaczej nazywa. Prozorro, ale to jest ten sam system. Inwestycje, ogromne inwestycje, pakiety inwestycji, które są przygotowywane i będą realizowane, niektóre już są realizowane. I teraz problem właściwie polega na tym, że tak naprawdę Ukraina żyje, pracuje, uczy się, bawi się, jak jest to możliwe, spędza w parkach dni, tak jak u nas było w czasie II wojny światowej. No, tam ludzie żyli, obchodzili imieniny, spotykali się i tak dalej. To wszystko jest. Różnica między Ukrainą a Polską jest taka, że tam spadają również bomby i rakiety. No, podstawowa różnica, ale tak jak powiedziałem, naród żyje, rozwija się, uczy, więc musimy o tym pamiętać, że po prostu teraz jest ten czas, który można wykorzystać i nie trzeba podejmować wielkiego ryzyka, ani jakichś wielkich decyzji. Są ubezpieczenia kapitałowe, o czym mowa na konferencji, są różne rozwiązania, na przykład współpracy gospodarczej w Polsce, przeniesienia produkcji do Polski albo przeniesienia produkcji do Ukrainy w oparciu oparciu o ukraińskich pracowników. Więc możliwości jest ogromnie dużo, ale nie można czekać. No. Takie wynikają z konferencji uwagi, konkluzje zarówno ze strony polskiej, jak i ukraińskiej. Będziemy wszystkie materiały z konferencji udostępniać każdemu, kto będzie chciał to zobaczyć, przeczytać. Będziemy przekazywali przez Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
0: Jedziemy?
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Mimo trwającej wojny, wielu polskich przedsiębiorców nadal interesuje się ukraińskim rynkiem i szuka tam możliwości rozwoju. O tym Julia Zagrajuk rozmawiała z Czesławem Rollą, prezesem stowarzyszenia Non-Profit Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej oraz organizatorem konferencji gospodarczej Polska-Ukraina.
3: To wszystko, o czym mówimy, to jest bardzo bogaty i bardzo ciekawy materiał do zastanowienia się. I po prostu będziemy namawiali polskie firmy. Nie czekajcie, bo system przetargów działa. Tam biorą udział w tym Turcy, Rumunii, Holendrzy. Oni wygrywają te przetargi, dostarczają pomidory do przedszkoli, do szkół, jakieś wyposażenia, jakieś remonty, kwestie budowlane. To wszystko się dzieje. To nie ustało. Powtarzam, Ukraina żyje i się rozwija. Żeby wziąć to pod uwagę, teraz jest taki moment, który będzie decydujący dla dalszych losów polskiej współpracy gospodarczej z Ukrainą i tego, czy nie wyjdziemy na tym wszystkim jak w Afganistanie czy Iraku, gdzie nasze wojska były, a żadnej przyszłości gospodarczej z tego nie było i nie wynikało.
4: Może też powiemy, jak działa ten system przetargu Prozoro?
3: To jest dokładnie tak jak w Polsce. To trudno by wszystko tam szczegóły opowiadać, ale to jest normalnie dokładnie tak samo jak w Polsce działa. I dużo firm, które w to wchodzą, to po prostu są bardzo zadowolone. No w Polsce jest ponad 2,5 tysiąca firm z polskim kapitałem albo w ogóle polskich. 300 firm to jest w ścisłej czołówce w ogóle ukraińskiej. Także to nie jest tak, że tam nic się nie dzieje z polskiej strony. Ale biorąc pod uwagę potencjał Polski, możliwości, no to szkoda, że tego po prostu firmy nie analizują, nie przyglądają się. Nawet po to, żeby wiedzieć coś, żeby kiedyś, jak już będzie na przykład droga budowana z Żytomierza do Korostenia albo do Kijowa, żeby wiedzieć, z kim rozmawiać i o czym. Kiedy my będziemy chcieli już tą drogę budować, to się okaże, że już tam są Niemcy, Amerykanie, Holendrzy, a my będziemy się dziwili, jak to się stało. No bo była wojna, wojna się skończyła i nagle co, nie chcą nas, dlaczego? No ale to nie o to chodzi, kto nas chce czy nie chce. No, jeśli jest jakieś zainteresowanie inwestycjami, jakimiś projektami inwestycyjnymi, no to jakoś trzeba robić. To nie chodzi o to, że prezes, dyrektor, specjalista ma wysyłać ludzi albo jeździć. No przynajmniej się interesować i wiedzieć, co się dzieje w Ukrainie. I do tego namawiamy. Tak jak mówię, wszystkie materiały z konferencji będziemy udostępniać, także. I chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo no, są polityczne spory i takie o historię. Tak naprawdę to my z każdym państwem, z którym graniczymy, mamy jakieś historie. Nawet z Czechami albo o Zaolzie, z Niemcami, no to wiadomo, była wojna. No tak naprawdę powiedziawszy wszystkim. Ale my jako ludzie, jako firmy, jako samorządy nie będziemy dzisiaj wracać do historii z Chmielnickim i przypominać sobie pana Zagłoby albo jeszcze jakieś tam inne nasze dawne czasy. Teraz jest nowa Europa, powstaje, teraz się buduje ta Europa. Państwo ukraińskie się rozwija, staje się coraz silniejsze. To dzisiaj w naszym interesie jest to, żebyśmy to robili razem, żebyśmy współpracowali. Tak jak mówił Piłsudski, tak jak mówili wielcy polscy patrioci o tym. A przecież jak była wojna w 20 roku, to kto bronił naszych terenów? Kozacy ukraińscy. Kto walczył z Rosjanami? Tak samo. Więc to są piękne chwile, no gorsze chwile, tak jak z Niemcami, ale to nie może nam przysłaniać naszej przyszłości. Jeśli ktoś na szczeblach władzy popełnia jakiś błąd albo wyciągane są jakieś takie historie, no to z każdej strony są jakieś pretensje. No i co? Mamy tylko siedzieć w tej historii i się zastanawiać? A może wróćmy jeszcze do Bolesława Chrobrego, który Grody Czerwieńskie zajął. Czy to też możemy o to toczyć walkę czy dyskusję? Smutne to, że takie sprawy przysłania nam największy interes Polski w tej chwili i możliwości, które się otwierają. To nie chodzi o to, żeby o czymkolwiek zapominać. Nie, pamiętajmy to. Ale uczmy się na tej historii, żeby się nie powtórzyła. Żeby nie było tak, że tutaj w Moskwie Putin ręce zaciera, bo tu jakieś problemy są, zaraz może się pokłócą, jeszcze będą między sobą sporzyć. To jest jakiś absurd kompletny. To nie nasz interes, naszego państwa, naszych ludzi, naszych osób. Przecież gdyby się Ukraina nie obroniła, to może na te nasze piękne miasta dzisiaj, takie przepiękne miasta spadałyby bomby. Czy ktoś o tym pomyślał? A przecież niedużo brakowało w 22 roku. Tylko naród ukraiński się nie poddał i nie pozwolił na to. Więc patrzmy na to w ten sposób, z jakąś perspektywą, patrzmy historycznie na to.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.

0: reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Po reklamie.
7: Please.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.
7: Minęła godzina 9 w niedzielę, 14 czerwca. Czas na wiadomości.
8: Plany są takie, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pojedzie na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, którą zaplanowano na 25-26 czerwca w Gdańsku. Oświadczył Mykita Poturajew, ukraiński parlamentarzysta z prezydenckiego ugrupowania Sługa Narodu. Na wojnę z Polską nikt się nie wybiera, jednak nie można mówić, że wszyscy w UPA to bandyci. Czy w tej sytuacji wszystkie chłopaki z AK też byli bandytami? Pytał ukraiński polityk. Deputowany zaznaczył, że pomimo sporów wokół wydarzeń historycznych między Polską i Ukrainą, Kijów nie chce konfliktu z Warszawą. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Wołodymyrowi Załęskiemu Orderu Orła Białego w związku z decyzją o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Co zrobi prezydent? Krzysztof Ziemiec pytał o to swojego gościa, Pawła Kowala z Koalicji Obywatelskiej, szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnika rządu do spraw odbudowy Ukrainy.
9: Są poważne rzeczy, dlatego ja w tej sprawie nie... Przecież spieram się z prezydentem w każdej kwestii i nie boję się tych sporów, jak pan wie, ale są takie rzeczy, gdzie trzeba zostawić prezydentowi czas do namysłu, ma swoich współpracowników, ma swoje dane, widzi ten temat może w jakimś szerszym kontekście też. Zobaczymy, co do tego czasu się zmieni.
8: Szczeciński szpital liczy straty po ataku na oddziale ratunkowym. W piątkowy wieczór pacjent zaatakował tam ratownika, a następnie zdemolował pomieszczenie. O szczegółach Anna Pałamar.
10: 75-letni mężczyzna został zatrzymany, ale straty są duże. Zniszczony został m.in. analizator do pomiaru parametrów krytycznych, 5 pomp infuzyjnych i wózek reanimacyjny. Po ataku na szczecińskim oddziale ratunkowym konieczna była ewakuacja pacjentów. Jak mówi Magdalena Knop ze szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie, w chwili tego zdarzenia na oddziale przebywało 40 pacjentów, a część z nich wymagała pilnej pomocy.
11: Personel równocześnie zajmował się też pacjentem z ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym oraz innym pacjentem ze świeżym udarem mózgu.
10: Przez ten szpitalny oddział ratunkowy przewija się rocznie ponad 100 tysięcy pacjentów. To czyni go jednym z najbardziej obleganych SOR-ów w Polsce.
7: Wracamy do programu Co w regionie, a w tej godzinie przeniesiemy się w czasie za sprawą drugiego pikniku u księżnej Izabeli Czartoryskiej. Magdalena Krawczak, zostańcie z nami i posłuchajcie.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Już w przyszłym tygodniu Puławy na dwa dni zamienią się w miejsce, gdzie przeszłość i teraźniejszość spotkają się dosłownie na jednym dziedzińcu. Druga edycja pikniku u księżnej Izabeli Czartoryskiej w tym roku przypomni nam też o tym, jak 120 lat temu Puławy uzyskały prawa miejskie. W związku z tym wyjątkowym jubileuszem organizatorzy pikniku zadbali o ciekawe atrakcje i ogrom ciekawostek. Naszej reporterce Weronice Szydłowskiej więcej o tym wydarzeniu opowiedział prezydent miasta Paweł Maj.
3: W tym roku nasze Puławy obchodzą bardzo duży i ważny dla nas jubileusz, ponieważ jest to 120-lecie uzyskania praw miejskich.
4: Tak, w 1906 roku uzyskaliśmy oficjalne prawa miejskie, no ale należy jakby sięgnąć dalej, że istniejemy dużo, dużo dłużej i właściwie nasze dziedzictwo oparte jest na dworze rodu Czartoryskich, gdzie było tam wybitne życie kulturalne, duchowe, była wręcz to nasza kulturalna stolica Polski w okresie trudnym dla Polski, kiedy wchodziły rozbiory, kiedy się działy rzeczy dosyć tragiczne, ale my potrafiliśmy na tym fundamencie wybudować wspaniałe miasto, które się rozwija, które w tej chwili naprawdę jest miastem pięknym, zielonym, pełnym wspaniałych ludzi. Bardzo dużo jest także ludzi związanych z kulturą, sztuką, naukowców, ale także ludzi, którzy co dzień swoją ciężką pracą budują Puławy oraz Polskę. Także zachęcam do obchodów, które są w tym roku też bardzo duże, rozbudowane. Szczególnie zachęcam 20 czerwca w sobotę i w niedzielę 21 czerwca, gdzie zaczynamy podróż właśnie w sobotę poprzez epokę książąt Czartoryskich, aż do niedzieli, gdzie bardziej współczesne czasy, zaczynając od czasów powojennych, jak budowaliśmy to miasto. I myślę, że naprawdę warto przyjść, pobawić się. Także będą tańce, będą grupy rekonstrukcyjne, będą pikniki z atrakcjami z epoki Czartoryskich, będą szkoły tańca. O 16 w sobotę wspólny polonez, także razem poprowadzimy korowód naszych mieszkańców rozpoczynających te nasze wydarzenia. Oczywiście nie zabraknie w sobotę wieczorka tańcującego, gdzie będą też warsztaty taneczne dla publiczności, także miłośników tańca zapraszamy. No i niedzielę kończymy wspaniałym występem Anny Jurksztowicz z zespołem. Szczególnie zapraszam w sobotę o godzinie 16 na dziedziniec główny pałacu, gdzie będziemy rozdawali album Puławy, Młode Miasto z dawnych lat. Jest to historia, która inspiruje, album pełen zdjęć z przeszłości, sentymentalnych, bardzo ciekawych. Dodrukowaliśmy mnóstwo egzemplarzy, dlatego że już się on rozszedł w czasie Nocy Muzeów. Także zapraszamy na dziedziniec pałacowy Pałacu Czartoryskich w Puławach. Oczywiście jest mnóstwo szczegółów, dlatego zachęcam Państwa do zapoznania się z harmonogramem na naszych stronach internetowych, chociażby Puławy Aktywni. Wspólnie świętujmy tę wspaniałą rocznicę, jubileusz naszego miasta, które wszyscy nosimy w naszych sercach.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.

0: sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
1: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Marte Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.
5: Radio
1: Muzyka
5: Impuls.
1: Wybrana dla ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: I już wiemy, że przyszły weekend 20 i 21 czerwca będzie wyjątkowy. Na terenie Puławskiego Pałacu zobaczymy miejsca, które faktycznie przeniosą nas do czasów rodu Czartoryskich, ale też do XX wieku, gdzie poznamy powojenne zabawy. Nie chcemy niczego pominąć, dlatego nasza reporterka znalazła osoby, które wiedzą o pikniku wszystko. Posłuchajcie rozmowy z Marceliną Lubawą z Działu Edukacji Muzealnej.
3: To w takim razie opowiedzmy, jak będzie wyglądał harmonogram zbliżającego się już pikniku.
4: Jest to druga edycja pikniku Księżnej Izabeli Czartoryskiej, w tym roku pod hasłem Przeszłość przyszłości. I wydarzenie podzielone zostało na dwa dni. Startujemy w sobotę o 16 wspólnym polonezem i pamiątkowym zdjęciem pod Pałacem Czartoryskich w Puławach. Czekają liczne atrakcje, m.in. scenki teatralne, pokazy mody historycznej. Tym wszystkim zajmie się Teatr Tańca Terpsychora z Krakowa oraz Szkoła Tańca Jane Austen. Oni będą prowadzili poloneza, będą wystawiali scenkę teatralną w XIX-wiecznym salonie. Zorganizują również pokaz mody historycznej połączony z wykładem i również oni zajmą się wieczorkiem tańcującym, będą warsztaty taneczne, czyli będzie można nauczyć się tych dawnych tańców przy dawnych dźwiękach muzyki. W międzyczasie w sobotę będą również inne atrakcje. Będzie przedstawienie zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli. Będą występowali aktorzy, amatorzy i będzie to spektakl pod tytułem Końskowola – Centrum Gospodarcze i Kulturalne na przestrzeni wieków. A takim głównym punktem programu sobotniego wydarzenia będzie mini koncert skrzypcowy, skrzypce elektryczne w wykonaniu Violin Angel. Dodatkowe atrakcje podczas tego dnia to oczywiście strefy gier, strefy animacji, również strefa gastronomiczna, rękodzielnicza. Znajdzie się również kącik florystyczny i dekoracje florystyczne zorganizowane pod kierunkiem mistrza florystyki Piotra Marca. Drugi dzień, niedziela, 21 czerwca, wielki finał naszego pikniku. Zaczynamy o 16, ale już o 15 zapraszamy na przystanek Królewska Starostwo. Odbędzie się pierwszy przejazd retro M-ką. Ilość miejsc ograniczona, a pierwszeństwo przejazdu będą miały osoby, które będą przebrane w stroje retro. Przejazd będzie z przewodnikiem, z pracownikiem muzeum, Zbigniewem Kiełbem, który będzie opowiadał o Puławach. Odbędą się dwa takie przejazdy. Pierwszy właśnie o 15, a drugi o godzinie 17. Natomiast na dziedzińcu głównym rozpoczynamy wydarzenie o godzinie 16 i rozpoczyna tutaj drugi festiwal Puławej przy współpracy z Puławskim Ośrodkiem Kultury Domem Chemika i zaczyna Puławska Orkiestra Dęta i Retro Parada. Następnie uroczyste otwarcie wydarzenia i symboliczne wypuszczenie 120 balonów w kolorach miejskich. Będzie to taki duży prezent XXL. Później również wracamy do festiwalu Puławej i mamy wspaniałych gości, wspaniałych artystów, młodych, Nikodem i Piotr Paśniccy. Później mamy również Ozaję i Kacpra Gołdę. W międzyczasie odbędzie się Puławska Familiada, konkurs na strój, pokaz magii iluzjonisty Pawła Rółki i zwieńczeniem tego dnia, głównym finałem o godzinie 20 będzie koncert Anny Jurksztowicz z zespołem, a o 21 podświetlenie pałacu w barwy miejskie. Tak jak pierwszego dnia, również drugiego dnia mamy dodatkowe atrakcje, które będą odbywały się podczas całego pikniku. Będą strefy animacji, strefy gier, zabaw. Będzie również strefa sportowa. Będą również pamiątki z PRL-u Zygmunta Bochenkiewicza, a także strefa zdjęciowa Fotoplastykon i dawny zakład fotograficzny.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Radio Impuls.
6: Reklama.
0: Jak z sukcesem wdrożyć rozwiązania AI w swoim przedsiębiorstwie? Sprawdź podczas konferencji AI w Twojej firmie, jak ominąć pułapki i zamienić technologię w zysk. Puławski Park Technologiczny i Halo Action zaprasza 16 czerwca od 10.30. Ta konferencja to punkt obowiązkowy w kalendarzu każdego menedżera i właściciela firmy, małej i dużej. Zapraszamy 16 czerwca. Wstęp bezpłatny. Puławy, ulica Mościckiego 1. Szczegóły na ppnt.puławy.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
1: Po reklamie.
5: Mamy 14 dzień czerwca, to niedziela i właśnie minęła godzina 10, pora na wiadomości.
6: Na 3 miesiące do aresztu trafiła 57-letnia patomorfolog Magdalena H. Taką decyzję podjął wczoraj sąd w Rzeszowie. Na należącej kiedyś do kobiety posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu znaleziono 32 zakopane płody. Michał Dobrołowicz.
7: Decyzję o areszcie sąd tłumaczy dobrem postępowania oraz wysoką karą, która grozi kobiecie. Magdalena H. usłyszała zarzuty znieważenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego niedozwolonym. Za to grozi do 12 lat więzienia. Kobieta wczoraj złożyła wyjaśnienia. Wynika z nich, że sama przewiozła i zakopała płody ludzkie, a także inne odpady medyczne oraz płytki mikroskopowe. Wszystko zostało zabezpieczone, wszystko wskazuje też na to, że kobieta działała bez pomocy innych. Służby także dzisiaj będą przekopywać teren działki, która należała do kobiety, a prace zakończą się prawdopodobnie po weekendzie, najwcześniej jutro. Zgodnie z decyzją sądu, areszt dla patomorfolog Magdaleny H. potrwa co najmniej do 10 września.
6: Karol Nawrocki weźmie dziś udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa. Polski prezydent będzie m.in. oglądał wielką galę UFC zorganizowaną w Białym Domu z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Ale jak ustalił nasz korespondent Paweł Żuchowski, w najbliższych tygodniach Karol Nawrocki może jeszcze raz odwiedzić USA. Prezydent może 4 lipca w Nowym Jorku wejść na pokład Daru Młodzieży, który weźmie udział w paradzie żaglowców, także zorganizowanej z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Jednostki przepłyną wzdłuż Manhattanu obok Statuły Wolności. Ostatecznej decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. A na koniec koszykówka zza oceanu. Zespół New York Knicks, którego koszykarzem jest reprezentant Polski Jeremy Sochan, zdobył mistrzostwo NBA. W 5. meczu finałowym pokonał na wyjeździe San Antonio Spurs 94-90. W rywalizacji playoff było 4-1.
5: Radio Impuls i program Co w regionie. Tym razem zaglądamy na dziedziniec Pałacu Czartoryskich w Puławach, gdzie już niedługo odbędzie się wielki piknik. Magdalena Krawczak, zostańcie z nami.
0: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.
8: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Za drugą edycją pikniku u księżnej Izabeli Czartoryskiej stoją rekonstruktorzy i artyści, ale też drobiazgowi muzealnicy. W końcu pikniku magnatów nie zdarza się często, a jak to u arystokracji bywa, wszystko musi być z rozmachem. Po rozmowie z Grażyną Bartnik-Szymańską i Marceliną Lubawą z Muzeum Czartoryskich wiemy, że tego nie zabraknie także w Puławach.
3: Ten pierwszy dzień, czyli 20 czerwca, będzie takim dniem, który będzie nawiązywał do przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy ówczesne rozrywki dworskie były też taką formą teatralizacji życia codziennego. Wtedy to magnateria, szlachta bawili się głównie w plenerze, w żywe obrazy, w różnego rodzaju przedstawienia teatralne, były odgrywane różnego rodzaju scenki. W związku z tym ten pierwszy dzień związany będzie z tym, co zapoczątkowała tutaj w Puławach księżna Izabela Czartoryska. Zaprosiliśmy na ten dzień takie dwie główne grupy rekonstrukcyjne, które będą współtworzyły to wydarzenie, między innymi Towarzystwo Stanisławowskie i oczywiście Teatr Tańca Jane Austen, Teatr Tańca Terpsychora, który też stworzy dla nas spektakl, będzie można go sobie obejrzeć. I będzie to takie nawiązanie właśnie do tego, co działo się na przełomie tego XVIII i XIX wieku. Jednym z takich rekonstruktorów, który też do nas przyjedzie, będzie Ludwik Sewer Sudawski, który pokaże, jak wyglądała w tamtym momencie, w tamtym czasie moda, ale moda związana z ówczesnymi fryzurami. Będzie mini wykład z takim pokazem czesania ówczesnej fryzury, co też pokaże, jak w tamtym czasie wyglądała też obyczajowość właśnie tego okresu, bo to nie tylko fryzury. Będzie też pokaz mody przygotowany przez wspomniane wcześniej ten teatr tańca Terpsychora. Towarzystwo przygotuje taki mini pokaz dla najmłodszych, żeby też zobaczyć, jak ubierano chociażby dzieci. Będzie też pokaz picia herbaty, ponieważ w tamtym okresie samo picie herbaty było pewną formą takiego rytuału. Pito go nie tylko w pałacach, gdzieś w przestrzeniach wewnątrz obiektów, ale też właśnie i na zewnątrz, gdzie zapraszano gości, zapraszano przyjaciół, rozkładano kocyki. W związku z tym też ten pierwszy dzień będzie taką formą pikniku, gdzie będzie można sobie właśnie siąść na kocyku, napić się tej herbatki, wziąć ze sobą chociażby taki koszyk piknikowy, tak jak ówcześnie też bawiła się magnateria i szlachta, ale to też będzie przestrzeń do tego, aby pokazać się w stylizowanym stroju. U nas na ekspozycji mamy od niedawna wystawę Sublime, przygotowaną przez Fundację Nomina Rosse, także można do nas przyjść, zobaczyć, jak wyglądała moda na przełomie XVIII i XIX wieku, żeby też się nią zainspirować. Lekkie, zwiewne suknie, które na przykład przywiązywano tasiemką pod biustem z takim wysokim stanem, lub suknie takie z gorsetem. Można pogmerać, poszperać w szafach babć, mam, jakiś kapelusik chociażby, czy parasolkę. I podobnie drugi dzień. Drugi dzień będzie nawiązywał już do 120-lecia miasta Puławy, bo pamiętajmy, że w tym roku nasze miasto obchodzi rocznicę i tak naprawdę świętujemy podwójną rocznicę, gdyż to nie tylko jest nadanie praw miejskich Puławom, ale też w 1845 roku miasto Puławy przemianowano na Nową Aleksandrię. W związku z tym też obchodzimy rocznicę odzyskania tej historycznej nazwy Puławy. I to też jest pretekst do pokazania się w strojach, ale strojach z początków XX wieku. Takie troszeczkę retro, więc również można znaleźć coś w szafie babci czy mamy. I mamy też taką suknię z początku XX wieku, nawiązującą trochę do takiej epoki Belle Époque, gdzie można też się nią zainspirować. I te wszystkie stroje, które będą mogli Państwo też zobaczyć, czy też przebrać się, będą takim zwieńczeniem, ponieważ będzie konkurs. Będzie konkurs na strój, konkurs z nagrodami, także zachęcamy również do przebrania się.
4: Wiemy, jak powinny przebrać się panie i czym mogą się zainspirować, a na przykład panowie?
3: Myślę, że taką inspiracją mogą być na przykład marynarki ze spodniami, gdzie spodnie można sobie wystylizować, na przykład zakładając dłuższe skarpety takie do kolana, wpuścić te spodnie. Taki styl nawiązujący może do strojów, gdzie gra się chociażby w golfa, do tego jakaś czapeczka w formie takiego kaszkietu, szelki, jakaś marynarka, może być też i parasolka.
4: Co ciekawe tak naprawdę, to ten piknik, druga edycja tego pikniku po raz kolejny nawiązuje do jakiegoś dużego wydarzenia. W zeszłym roku to był jubileusz związany z księżną Izabelą, a w tym roku jest to 120-lecie miasta. czy ten piknik faktycznie co roku będzie nawiązywał do tego typu dużych wydarzeń, czy to po prostu jest przypadek?
3: Myślę, że rocznice zdarzają się co roku i zawsze jest jakaś okazja do świętowania, większa bądź mniejsza, a mamy nadzieję, że piknik będzie odbywał się cyklicznie. Czy to pod wodzą jakiegoś większego wydarzenia, czy po prostu świętując i wspominając dziedzictwo księżnej Izabeli Czartoryskiej.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. Po reklamie.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Drugi piknik u księżnej Izabeli Czartoryskiej w Puławach to nie będzie po prostu siedzenie na kocu i podziwianie pałacowego dziedzińca. W programie są pokazy, koncerty, warsztaty i wspólne zabawy, które sprawią, że każdy choć na chwilę poczuje się jak dawny bywalec dworu, niezależnie od tego, czy to XVIII wiek, czy już bliższe nam czasy. Oto co jeszcze czeka na uczestników, nasza reporterka Weronika Szydłowska zapytała Grażynę Bartnik-Szymańską i Marcelinę Lubawę z Muzeum Czartoryskich.
3: Nawiążę jeszcze do tego, że rozpoczynamy wydarzenie polonezem, a jak wiemy, polonez był też tańcem ważnym dla księżnej Izabeli, prawda?
4: Polonez był bardzo ważnym tańcem. Pamiętajmy, że to jest taniec narodowy. W wielu źródłach pojawiają się informacje, że to był jeden z ulubionych tańców księżnej. Najczęściej go tańczyła. W tamtej epoce oprócz tego były chociażby mazury, które też księżna tańczyła, ale jednym właśnie z ulubionych tańców był właśnie polonez. Niemal większość uroczystości odbywających się na Puławskim dworze też zaczynała się lub kończyła właśnie polonezem.
3: A jeśli chodzi w ogóle o sam harmonogram i to dobieranie tego, co wydarzy się przez te dwa dni, to wszystko było wybierane tak, żeby pasowało do wizerunku księżnej czy wizerunku tutaj muzeum?
4: Tak, musimy dbać tak naprawdę o merytorykę. Jak najwierniej też historycznie pamiętać o tym, że oddać trzeba ducha epoki. W związku z tym chciałyśmy tutaj z koleżankami nawiązać też do tych historycznych strojów, historycznych rozrywek dworskich, zabaw w plenerze, tak żeby edukować pokolenia, edukować mieszkańców miasta, gości odwiedzających, żeby też przybliżyć epokę przełomu XVIII i XIX wieku, albo w przypadku drugiego dnia tych początków XX wieku, żeby też pokazać, jak wyglądały stroje, jak wyglądały dworskie zabawy, czy zabawy mieszkańców miasta z początków XX wieku.
3: W tym harmonogramie pojawia się coś takiego jak to potańcówka. Mhm. Wieczorna.
5: Będzie to rodzaj potańcówki, aczkolwiek u nas nazywa się to wieczorkiem tańcującym, tak jak to dawniej bywało. Będzie muzyka również stylizowana na przełom XVIII-XIX wieku i tę zabawę taneczną poprowadzi właśnie teatr tańca Terpsychora, także oni pokażą dawne kroki. Będzie można zobaczyć, jak kiedyś się bawiono. Oczywiście będą też utwory stylizowane na współczesne, aczkolwiek sam fakt, jeśli ktoś się przebierze w suknię na świeżym powietrzu. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze. Zupełnie będzie to inny rodzaj zabawy.
4: I tak, i podobnie nawiązując do właśnie tego przełomu XVIII i XIX wieku, jeżeli chodzi o ten pierwszy dzień, potańcówka też będzie nawiązaniem właśnie do czasów księżnej Izabeli, kiedy te bale i różne takie uroczystości, czy wieczorki taneczne odbywały się nie tylko w pałacu, ale właśnie w plenerze, ponieważ młodzież puławska właśnie tutaj pod auspicjami księżnej czy Marii Wirtemberskiej organizowała szereg różnego rodzaju właśnie tego typu zabaw. Także będzie, tak jak tu koleżanka Marcesia powiedziała, przebrać się, ale też poczuć ten klimat właśnie próbując kroków chociażby czy też nauki tańca dawnego.
3: Myślę, że każda dziewczynka gdzieś tam marzyła, żeby pójść na bal, założyć właśnie taką długą, dużą suknię i tutaj faktycznie jest możliwość, żeby poczuć ten klimat.
5: Zupełnie inny klimat tego wydarzenia. Bardzo ważne jest to, że to odbywa się tutaj pod naszym pałacem, na dziedzińcu głównym. Same otoczenie już nadaje takiego historycznego i bardzo symbolicznego charakteru. I również tym piknikiem chcielibyśmy, żeby wszystkie rodziny, dzieci, młodzież zobaczyli, że można bawić się inaczej, że nie trzeba siedzieć w telefonie, w komputerze, tylko można przyjść i spędzić ten czas na świeżym powietrzu.
3: To może jeszcze dopytam w tym momencie o taki etap przygotowania. Jak muzeum w tym momencie jest gotowe na te dwa dni?
4: Tak naprawdę przygotowania trwają od początku roku, chyba od stycznia już przygotowujemy się, szukając różnych właśnie współorganizatorów, współwykonawców, którzy też by nas wsparli i merytorycznie, tak jak i grupy rekonstrukcyjne, wspomniane Towarzystwo Stanisławowskie, czy Szkoła Tańca Jane Austen. W tym momencie też już dopinamy te ostatnie szlify, bo pamiętajmy, że został tydzień z malutkim kawałkiem, także będzie się działo. Dziedziniec jest też nie tylko na dziedzińcu pojawią się grupy rekonstrukcyjne, ale będzie też ukwiecony w takich aranżacjach mistrza florystyki pana Piotra Marca, gdzie ten klimat właśnie dworski też będzie pokazany właśnie w takim anturażu księżnej Izabeli.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Impuls.
7: Reklama.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.

0: Reklama.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
10: Jest 14 czerwca i to niedzielne przedpołudnie. Po godzinie 11 przechodzimy do wiadomości.
11: Na mundialu. Hitem minionej nocy był mecz Brazylia-Maroko, zakończony remisem 1-1. Starcie przyciągnęło uwagę wielu brazylijskich i marokańskich kibiców, nie tylko tych zgromadzonych na stadionie, ale i w strefach kibica w wielu amerykańskich miastach. Z oceanu Paweł Żuchowski.
12: Dzień dobry. To radość brazylijskich i marokańskich kibiców po strzelonych bramkach. Najpierw powody do radości mieli Marokańczycy w 21 minucie, a następnie Brazylijczycy w 32. Do przerwy było 1-1 i tak już później zostało. Komentatorzy zwracają uwagę, że to reprezentacja Maroka zagrała lepiej. Kibice z Maroka, z którymi rozmawiałem, przekonywali mnie, że to ta drużyna sięgnie po mistrzostwo świata.
13: Dima Maroku!
14: Dima. Yes!
11: Nowy pociąg Pendolino z Bielska-Białej do Ustki oraz więcej składów do Zakopanego to część zmian w nowym rozkładzie jazdy PKP. Ten wykaz wszedł w życie o północy.
15: Dokąd panie jadą?
16: Kołobrzeg.
15: Ma być więcej pociągów nad morze w tym nowym rozkładzie, bo to rozkład wakacyjny już.
16: Dobra informacja dla pasażerów.
15: Pani sprawdzała ten rozkład?
16: Nie, jeśli miałam kiedy.
17: Non-stopper jakiś pociąg, więc myślę, że tutaj jest duża poprawa.
18: Mnie to interesuje zawsze rozkład wakacyjny pod względem gór.
15: Bardziej Zakopane czy inne?
18: Karkonosze.
11: Usłyszał od pasażerów na dworcu centralnym w Warszawie Michał Dobrołowicz. Na rynku głównym w Krakowie odbył się koncert finałowy 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. To impreza, podczas której na jednej scenie stoją wielkie nazwiska polskiej estrady i osoby z niepełnosprawnościami. Dziś na rynku głównym odbędzie się koncert Nadzieja mimo wszystko. Wystąpią m.in. Joanna Kulik, Monika Kuszyńska i Adam Nowak oraz finaliści 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki.
10: Tutaj Magdalena Krawczak. Przed nami kolejna część programu Co w regionie. Wracamy do audycji i tym razem zaglądamy do świata owadów, ale z perspektywy obiektywu. Posłuchajcie.
19: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: co w regionie,
1: co w regionie,
0: w Radiu Impuls.
2: W Puławskim Obserwatorium Astronomicznym można zajrzeć do świata, który na co dzień często po prostu nam umyka. I tym razem nie mówimy o gwiazdach i odległych galaktykach. Na miejscu można obejrzeć teraz zdjęcia ważek, które mieszkają w naszym regionie. To nie są przypadkowe ujęcia, tylko efekt cierpliwej obserwacji i wielu godzin spędzonych w terenie. Ale o tym opowiedziała naszej reporterce Weronice Szydłowskiej, Ewa Rauner-Bułczyńska, autorka zdjęć.
3: Teraz w Puławach mamy taką możliwość przyjścia do obserwatorium i zobaczenia czegoś, czego na co dzień myślę, że nie każdy z nas jest w stanie to zobaczyć. Chodzi o ważki i to ważki przeróżne w różnym stadium. Proszę opowiedzieć w ogóle, co możemy zobaczyć, bo to, co ja widzę, to już robi ogromne wrażenie.
4: W obserwatorium rozpoczyna się wystawa ważek. Ważek tylko i wyłącznie puławskich. Ważek gatunków mamy 52 w tej chwili. Jest to bardzo dużo, dlatego że w Polsce wszystkich ważek, gatunków naliczono 74, więc no te 52 nasze świadczą o tym, że mamy znakomite środowisko do rozrodu, do rozwoju ważek. Ważki są głównie dojrzałe i wybrałam na tą wystawę ważki raczej większe, ponieważ małe, chudziutkie takie tam łądki mogłyby być mało atrakcyjne na zdjęciach, prawda, bo one mają po 4 cm i no może nie wzruszałyby tak bardzo jak te większe, które mają piękne kolory, wielkie skrzydła błyszczące, skrzydła mają jak witraże.
3: Te wszystkie ważki, które widzimy na zdjęciach, są, tak jak pani powiedziała, bardzo duże, ale tu chodziło o ich rozmiar, ale możemy je bardzo dobrze zobaczyć. Czy to jest kwestia dobrego aparatu?
4: Nie, to nie jest kwestia dobrego aparatu, ponieważ aparat mam taki, dosłownie mówiąc, turystyczny. Można z nim zrobić fajny krajobraz, można zmienić długość obiektywu, czyli ja go skracam i wtedy robię tak zwaną makrofotografię. Jest to aparat Panasonic Lumix X100. Więc no, kto się orientuje w tej tematyce, wie, że to nic dobrego, to nie jest aparat wymienny, cudów nie ma, natomiast aparat waży 300 gram, mogę nim robić jedną ręką, trzymać go w jednej ręce, a na drugie na przykład siada mi owad. No generalnie jestem zainteresowana oczywiście, żeby mi ważka siadła i one to robią. No widocznie mam coś w sobie, że owady mnie lubią. Lubią mnie od dzieciństwa. Wcześniej myślałam, że jest to coś bardzo złego i się oganiałam. Natomiast od momentu, kiedy zaczęłam je poznawać głębiej, poznawać ich życie, zachowania, to po prostu no, się zakochałam w ważkach i już mnie od tego nic nie odciągnie.
3: To jak to pani robi, że te ważki faktycznie do pani przychodzą?
4: To znaczy generalnie ja nic nie robię. Przeciętny człowiek podchodzi do ważki, ważka ucieka. Tak jak powiedziałam, no chyba mam coś w sobie. No nie chcę zdradzać pewnych tajemnic. Jest coś takiego, że czy pies, czy kot po prostu do człowieka podchodzi, a od innego ucieka. Wiem, że ode mnie nic nie będzie uciekać. Powolutku sobie podchodzę i robię aparatem zdjęcia z odległości 20-30 cm, czasami z odległości 5 cm, bo ten aparat na tyle mi pozwala. Czasami owady mi grzecznie siedzą na przykład przez pół godziny, przez godzinę. Pozostają na mojej ręce, szczególnie takie noworodki, czyli ważka świeżo przeobrażona z tej formy podwodnej w formę taką napowietrzną. Bardzo chętnie siedzi długo na ręce, dlatego że obawia się ptaków. Ptaki się człowieka bardzo boją. No więc wtedy ja robię za ochroniarza dla ważki. One są po prostu sprytne, bardzo inteligentne. Fajnie jest obserwować ich życie, tak jak tutaj mamy obok na przykład ważkę, która ma dosłownie 10 minut, jest 10 minut czy tam pół godziny po przeobrażeniu i bardzo chętnie po prostu siedzi, nawet ona nie chce zejść. Próbowałam ją zrzucić na jakiegoś krzaka, ona nie chce zejść. Ona potrzebuje dużo ciepła, żeby wysuszyć te świeżutkie skrzydła. No i oczywiście nie chce zostać nisko, ponieważ ma innych wrogów, żaby, zaskrońce, których w pewnych miejscach jest na przykład dużo, tak jak w naszej piaskowni na przykład, na Wólce Profeckiej. Tych zaskrońców i żab jest dużo, więc gdybym odłożyła leciche w takie miejsce właśnie nisko, gdzieś na trzcinach, no to ma jeszcze więcej wrogów. Nawet ryby potrafią wyskakiwać po to, żeby złowić sobie świeżutką, jeszcze nielotną ważkę, bo ważka póki ma miękkie skrzydła, nie jest w stanie odlecieć. No niektóre potrafią po pół godzinie ryzykować, ale one bardzo ryzykują. Jeżeli skrzydła są zbyt mokre, to ona zaraz po prostu musi zlecieć nisko, a niestety już kosy czuwają.
0: co w regionie.
1: Co w regionie.
0: W Radiu Impuls.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Impuls.
7: Reklama.
8: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj. Pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy. Rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
11: Po reklamie.
6: Radio Impuls.
11: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Ważki zazwyczaj widzimy tylko przez chwilę. Przelatują nad wodą i znikają. A na tej wystawie w Puławskim Obserwatorium Astronomicznym można się na chwilę zatrzymać i zobaczyć je inaczej. W szczegółach, kolorach i momentach, których normalnie nie da się zauważyć gołym okiem. Ich piękno zwraca uwagę ludzi, ale też innych zwierząt, a te są dla ważek zagrożeniem, mówi Ewa Rauner-Bułczyńska, autorka zdjęć.
3: Chciałam powiedzieć o tych właśnie ptakach śpiewających. Ważka młoda, świeżo przeobrażona, jest ulubionym pokarmem ptaków śpiewających. Jest ich jeszcze trochę, chociaż oczywiście już coraz mniej. Natomiast ptaki się czają w pobliżu takich lęgowisk ważkowych, czyli takich miejsc, na przykład jak lubią wędkarze. Pomiędzy trzcinami jest przecinka zrobiona przez wędkarza, no to tam się właśnie toczy życie towarzyskie ważek. Ważki bardzo potrzebują takich przecinek pomiędzy trzcinami. Tam następuje rozdród, tak jak mówię, tam się spotykają samiec z samicą, żeby się schować przed ptakami. Tak, wąska przecinka, na przykład metr, półtora, to jest dla ważek najlepsza sprawa. I dlatego teraz na przykład przy południowej części Łachy jest zakaz wędkowania. Nie ma wędkarzy, skończyły się przecinki w trzcinach, nie ma ważek dużych. W zasadzie no, trudno spotkać cokolwiek. No te małe chudzinki, takie łądki, straszki, tężnice znalazły sobie inne miejsca. Natomiast ważki takie od 5 cm wzwyż, bo mamy ważki dochodzące do 14 cm rozmiaru, znaczy rozpiętości skrzydeł, one potrzebują właśnie czegoś takiego, jak połączenie wody bezpośrednio z lądem, pomiędzy trzcinami. No i niestety w moich najlepszych kiedyś miejscach no, nie ma już ważek.
4: Tak jak Pani wspomniała na samym początku, Pani wykształcenie w ogóle nie łączy się tutaj z ważkami. Czyli możemy tutaj mówić o czystej pasji, bo nie ukrywam, że to, co już Pani mi opowiedziała, to już pokazuje, jaką Pani ma ogromną wiedzę na ten temat.
3: No tak, wiedza się wzięła z tego, że no jak się robi zdjęcia, to coś człowiekowi brakuje. Właśnie brakuje tej wiedzy, żeby się wykazać w grupach na przykład tematycznych, powiedzmy owadzich, motylowych i innych, wykazać się no, odrobinką tej wiedzy, no ale potem człowiekowi odrobinka też nie wystarcza. A ja może powiem, skąd się wzięła ta pasja. To się zaczęło w 2017 roku, kiedy byłam zmuszona zlikwidować swoją firmę prywatną, no ponieważ to się nie opłacało, ze względu na ZUS-y oczywiście. No i zostałam na jakiś czas bez pracy, a była przepiękna wiosna, no więc no, żeby nie odbiło mi, żebym nie wpadła w depresję, no to zaczęłam po prostu korzystać z piękna przyrody, chodziłam z aparatem, fotografowałam drzewa, krajobrazy. No i w pewnym momencie stałam nad Łachą, na mostku, tym, który tak teraz hałasuje mocno. I podlatywała do mnie ważka. Ja wtedy nie bardzo wiedziałam, co to jest. Okazuje się, że to była żagnica ruda, brązowa, z zielonymi oczami, wielka, o długości około 10 cm długości. I podlatywała do mnie wielokrotnie, tak jakby mnie chciała rozśmieszyć. Robiła dziwne ruchy głową, chowała się za trzcinkę, wychylała oczka, wychylała skrzydła z jednej strony, z drugiej, tak jak się dzieci bawią chowanego. I to trwało godzinę. Podlatywała mi również pod serce bardzo blisko, na odległość do 5 cm obok mojego ciała. No więc byłam zaskoczona jej odwagą, no bo w końcu owad, prawda? Mogłam klasnąć, mogłam ją zabić. No ale nie zrobiłam tego. Ona to wiedziała, że ja tego nie zrobię, prawda? No różni są ludzie. No i zaczęło się moje chodzenie nad Łachę, nad Wisłę, w różne miejsca takie, nad Kurówkę. Tam, gdzie są ważki, i zaczęłam to liczyć, obserwować, ile tego jest. No potem oczywiście w grupach tematycznych mnie uczono rozpoznawać. Potem okazało się, że te informacje, które mamy o owadach, są bardzo ciekawe. No i teraz już wiem, gdzie grzebać, wiem, gdzie to prezentować. Także prawie 13 tysięcy moich zdjęć jest w tej chwili na takiej platformie przyrodników i naturalist. Także no podobno ja biję rekordy.
4: 13 tysięcy.
3: Tak, 13 tysięcy, około, bo no chyba 12 900 w tej chwili. To są duże ilości zdjęć owadów, bo ja już się umówiłam kiedyś w dziale zieleni przy Urzędzie Miasta, że będę robić inwentaryzację przyrodniczą dotyczącą owadów. I to właśnie idzie w tysiące. Bo stwierdziłam, że no, po co mam chodzić na same ważki, skoro dookoła mnie jest dużo innych ciekawych owadów i przez 110 lat nikt tego nie robił. do tej pory nie było nikogo, kto podjąłby się tak morderczej pracy, żeby to dokumentować i spisywać.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Radio Impuls.
6: Reklama.
7: Jak z sukcesem wdrożyć rozwiązania AI w swoim przedsiębiorstwie? Sprawdź podczas konferencji AI w Twojej firmie, jak ominąć pułapki i zamienić technologię w zysk. Puławski Park Technologiczny i Halo Action zaprasza 16 czerwca od 10.30. Ta konferencja to punkt obowiązkowy w kalendarzu każdego menedżera i właściciela firmy, małej i dużej. Zapraszamy 16 czerwca. Wstęp bezpłatny. Puławy, ulica Mościckiego 1. Szczegóły na ppnt.puławy.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.
5: Radio Impuls.
6: Muzyka wybrana dla Ciebie. Maja.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
4: To niedziela, 14 dzień czerwca, a na zegarze godzina 12. Sprawdzamy wiadomości.
5: 22 osoby podejrzane o nielegalny hazard zatrzymali funkcjonariusze Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Służby zabezpieczyły też na terenie Mazowsza 99 automatów do gier. Takie są efekty dużej, trwającej 3 dni akcji, która była wymierzona w nielegalny hazard. Ze szczegółami teraz w faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry. Kim są zatrzymani?
6: To 13 obywateli Ukrainy i 9 Polaków. Łącznie usłyszeli 19 zarzutów, m.in. posiadania środków odurzających, a także przestępstw gospodarczych. Skarbowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nich ponad 117 tysięcy złotych w gotówce. Wobec jednego z zatrzymanych zastosowano już tymczasowy areszt, a wobec kolejnego uruchomiono procedury związane z deportacją.
5: A gdzie działali zatrzymani?
6: Nielegalne automaty do gier były instalowane m.in. w pobliżu szkół na terenie Mazowsza i właśnie z tym według policjantów związane było największe niebezpieczeństwo. Służby potwierdzają, że w niektórych takich punktach hazardowych odkryto też zorganizowaną sprzedaż środków odurzających. Na miejscu zabezpieczono m.in. marihuanę.
5: Prawie 700 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru. Wynika z najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Poznania i Gorzewa Wielkopolskiego, a także w okolicach Torunia i Wrocławia. Jedna osoba została ranna w czasie burzy, która przeszła nad województwem kujawsko-pomorskim. Naruszone przez silny wiatr drzewo przewróciło się na przechodzącą kobietę. Burzowo będzie także dzisiaj. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 11 województw w północnej i środkowej Polsce. O szczegóły prognozy Magdalena Greinert dopytywała synoptyka IMGW Michała Kowalczuka.
7: Będziemy mieli cały czas ten nieco silniejszy, porywisty wiatr, przelotne opady deszczu, więc można powiedzieć, że mniej więcej do wtorku będziemy mieli dosyć podobną pogodę każdego dnia. Natomiast od środy już zauważono ocieplenie.
4: Słuchacie Radia Impuls. Zaczynamy ostatnią godzinę programu Co w regionie i nadal zostajemy w świecie puławskich ważek. Magdalena Krawczak, posłuchajcie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Za zdjęciami przyrodniczymi stoi coś więcej niż fotograficzny talent. To także cierpliwość i znajomość natury, zwłaszcza jeśli kadry są częścią dokumentacji naukowej tych owadów. Autorka wystawy Ewa Rauner-Bułczyńska opowiedziała naszej reporterce Weronice Szydłowskiej nie tylko o samych ważkach, ale też o tym, jak wygląda ich obserwacja i co trzeba wiedzieć, żeby w ogóle złapać je w kadr.
3: No samo to wychodzenie tak naprawdę, żeby zrobić kilka zdjęć, bo to nie jest wyjście i zrobienie 1000, 2000 zdjęć. Pewnie musiała pani chodzić regularnie i to w różnych porach roku, żeby faktycznie zebrać sobie ten cały zbiór.
4: Chodzi się w zasadzie od stycznia do listopada, bo zdarzyło się w styczniu sfotografować różne owady, na przykład w parku, tam przy restauracji Grota Parkowa. Jest taka bardzo mocno oświetlona słońcem górka i zdarzyło mi się nawet 1 stycznia tam spotkać pszczoły i owady przez przypadek wybudzone. No 1 stycznia to się wydaje, że to jest środek zimy, po co chodzić z aparatem? Ale się okazuje, że aparat warto mieć wszędzie, także od stycznia do listopada na pewno, zdarzało mi się też w grudniu, bywają anomalie, czyli jakieś wyjątkowo ciepłe dni jesienią, zimą. Ale taki przeciętny sezon to jest dla mnie tak naprawdę już od lutego, od końca lutego do 27 listopada mniej więcej, dlatego że dwa gatunki ważek zimują, hibernują. To są straszka pospolita i straszka syberyjska. No i już w lutym się poluje właśnie, żeby spotkać. Wiem gdzie, więc już trzeci rok z kolei 27 lutego nam się wybudziły te straszki. Natomiast są miejsca, gdzie do 25 listopada jeszcze szaleją sobie ważki z rodziny szablaków. Szablak późny, szablak krwisty, wędrowny nam się pojawił, jest to nowy gatunek od tamtego roku. Szablak wędrowny się pojawił w lipcu 2025 roku, z czego się bardzo cieszę, bo on do nas wędruje ze wschodu. Stwierdzono pod Lublinem nieliczne osobniki, między innymi w Jastkowie. Chciałam się tam wybrać, ale ponieważ pracuję przez 6 dni w tygodniu, trochę niemożliwa była dla mnie taka wycieczka. No jak potem w niedzielę bywa pogoda nieciekawa, no to już nawet nie ma po co. Ważki potrzebują bardzo wysokich temperatur, żeby się pokazać. No i nagle właśnie w lipcu ubiegłego roku pokazał się szablak wędrowny. On jest przepiękny. Tutaj u mnie na zdjęciu jest świeżutka samica. Pewnie ma około godziny życia. Piękna, błyszcząca, ze świeżutkimi skrzydłami. Natomiast nie udało mi się sfotografować w sierpniu czerwonego samca. To piękne kolory, bo czerwony odwłok ma, niebieskie oczy z brązowymi okularami przeciwsłonecznymi. Bo widać, że mają taki rodzaj filtrów na oczach. To wygląda jak takie stałe okulary przeciwsłoneczne. Po prostu samce są bardzo tchórzliwe. I samica zostaje, a samiec potrafi uciekać.
3: Co jest tak naprawdę w tych naszych Puławach takiego wyjątkowego, że akurat tutaj jest tyle tych owadów?
4: Myślę, że no mamy znakomitą bioróżnorodność, chociażby ze względu na różnorodność drzew. Mamy zarówno iglaste, liściaste, mamy fajne pobrzeże Kurówki, mamy jeszcze piaskownie, póki się nie sprzeda, mamy Łachę, prawda? Więc jest trochę dzikich terenów, te rzeki nieuregulowane, które są jeszcze w miarę czyste, są znakomitym źródłem życia dla małych ssaków, dla wszelkich owadów, no dla ważek szczególnie. Osadniki różnego typu, prawda? Więc wody mamy dużo, zieleni mamy dużo. No i oczywiście duży wpływ mają azoty, tak myślę, bo wokół azotów zaczynają się pierwsze owady wiosenne. Ja to wnioskuję z tego, że to ciepło, które zakład wytwarza, powoduje, że właśnie tam się wylęgają pierwsze owady. Luty, marzec to przede wszystkim można mnie spotkać na ulicy Przemysłowej, gdzie, no ja wiem gdzie znaleźć pewne rzeczy. Co rok mają swoje miejsca owady, które się pojawiają, motyle. I oczywiście motyle zimujące, bo mamy w Polsce 8 gatunków motyli zimujących. Właśnie latolistek cytrynek i różnego rodzaju rusałki. I to właśnie wystarczy pojechać na ulicę Przemysłową w okolice Azotów. No i można po prostu pstrykać przez cały miesiąc. Tam się zaczyna puławska wiosna. Może i te pierwiastki, które gdzieś tam się rozprzestrzeniają, no między innymi azot. Nie jestem w stanie ja stwierdzić, jako muzyk, stwierdzić, co tam w powietrzu jest, ale widocznie jest coś dobrego. Nie widzę po prostu złych cech istnienia zakładów azotowych na tym terenie.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: No.

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Po reklamie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Wystawa fotograficzna Ewy Rauner-Bułczyńskiej, którą mamy możliwość oglądać w Puławskim Obserwatorium Astronomicznym, nie pokazuje egzotycznych gatunków z dalekich krajów, tylko ważki z naszego podwórka. Żyją tuż obok nas, tylko zwykle nie zwracamy na nie uwagi, a wystarczą tylko chęci, mówi autorka zdjęć.
3: Czyli tak naprawdę nawet nie musimy wyjeżdżać za miasto, żeby spotkać coś tak pięknego.
4: Ja po prostu się uparłam, że robię inwentaryzację w granicach miasta. Zdarza mi się wyjechać poza teren w promieniu 40 kilometrów, dlatego że sobie porównuję, co mają sąsiedzi, co mają my. Więc my to mamy po prostu skarby. Sąsiedzi mają tam po 5-10 gatunków ważek, a my mamy 52 gatunki.
3: A jeżeli chcielibyśmy tak naprawdę zacząć chodzić, popatrzeć na te wszystkie owady, które nas otaczają, od czego powinniśmy zacząć?
4: No przede wszystkim mieć aparat, który uchwyci owada z bliskiej odległości. Dlatego, że mamy możliwość sprawdzania, prawda, czy on jest dobrze ułożony, czy jest dobre światło. No z daleka też można, mają ludzie teleobiektywy, którymi robią różne rzeczy. Natomiast jest to troszkę gorsza sytuacja, bo no, nie panujemy po prostu nad wszystkim. Możemy strzelać zdjęcia seryjne, ale to nie zawsze będzie to, co chcemy, prawda? Także ja jestem zadowolona z tego Lumixa LX100, który daje możliwość robienia z bliska, tylko się trzeba po prostu najpierw uspokoić. Nie chcę powiedzieć, wyrównać swoją energię, ale no nie może być agresji, nie może być strachu, tak? Musi być coś w rodzaju takiej miłości do przyrody. Czyli te uczucia miłości to jest początek. Potem po prostu można sobie kłótnąć gdzieś tam w trawach, w krzakach, szczególnie w pokrzywach, bo pokrzywy są najciekawszą rzeczą bardzo często, poobserwować i bardzo powolutku próbować właśnie ustawiać aparat. Pierwszy lepszy jakiś owad, potem się coś o nim dowiedzieć, potem jakiś inny, a jest tego dużo, naprawdę.
3: A wracając jeszcze do wystawy, którą mamy w tym momencie możliwość oglądać, wspomniała Pani o tych prawie 13 tysiącach zdjęć, a tutaj mamy ich 50. To czy ciężko było faktycznie wybrać te kilka, żeby pojawiły się one tutaj na wystawie?
4: Tak, bardzo ciężko, dlatego że mając zdjęć tysiące, trzeba ileś dni poświęcić na przejrzenie swoich plików, których też jest tyle, że już mam 3 komputery zawalone, jakieś tam 4 dyski zewnętrzne tam o dużej pojemności. No więc to jest to też ogromna praca. Ale mniej więcej wiem, w którym roku, gdzie miałam coś fajnego, coś przyjemnego. No i oczywiście bardzo chcę zaprezentować ważki duże z tymi pięknymi skrzydłami, właśnie wyglądającymi jak witraże kościelne. One mają swoje ozdóbki, mają swoje kolory, mają swoje kształty. Tu są w większości ważki różnoskrzydłe, czyli pierwsza para skrzydeł ma inny kształt, druga para skrzydeł inny kształt. No i oczywiście te wielkie ważki, które trzymam na rękach, robią wrażenie, bo mamy bardzo dużo osób w ogóle na świecie z entomofobią, czyli tym strachem przed owadami. Ludzie się brzydzą, a ja pokazuję, że to jest przepiękny, cudowny moment, kiedy się pieści takiego ważkowego noworodka, prawda, daje się jemu szansę przeżyć. Powiedziałam już, że jestem dla niego ochroniarzem, dla takiej ważki, która się świeżo przeobraziła, no więc ratuje przed żabą, za skrońcem, ptakiem i jest to bardzo przyjemny moment, dlatego że ważka prawie nic nie waży. Ona ma 6 odnóży, na każdym odnóżu po 2 paluszki i zakończone pazurkami czepnymi. I teraz jak ja opowiadam na przykład dzieciom, bo robię takie wykłady dzieciom w podstawówkach zazwyczaj, to one mnie pytają, no czy te pazurki nie drapią, czy ważka nie gryzie. No więc ja tłumaczę dzieciom, no a spróbuj ty ugryźć okno, szybę okienną, tak? To nie jest taki aparat gębowy tego typu, że może człowieka ugryźć, ale i po co? Ważka się żywi tylko i wyłącznie żywymi owadami latającymi. To jest właśnie świeża żywność dla ważki. Inny owad latający, nawet druga ważka, jeżeli jest kryzys owadzi, bo w sumie to taki mamy, że na całym świecie spada populacja owadów, no to ważka ważkę zje, ale to jest raczej, to są odosobnione przypadki, ale też nie podrapie. Ona te pazurki chwytne właśnie ma tylko do tego, żeby się przyczepić. Nie ma takiej sytuacji, że ona krzywdę zrobi, więc ten jej dotyk to dosłownie no tak jakby mucha usiadła. Nie czuje się wagi tej ważki zazwyczaj i ten uchwyt jest tak delikatny, jeszcze ona tak sobie czasami poprawia te pazurki, broń Boże, żeby przypadkiem za mocno się nie wbić, no żeby krzywdy komuś nie zrobić, także to jest coś pięknego, takie latające księżniczki.
2: W dzisiejszej audycji to już wszystko. Dziękujemy Wam za uwagę i życzymy pięknego popołudnia. Może warto ruszyć w plener i trochę poobserwować? Magdalena Krawczak, do usłyszenia.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Muzyka wybrana dla Ciebie.
6: Radio Impuls.
7: Reklama.
8: Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
7: To niedziela, 14 dzień czerwca. Jest 13, czas na wiadomości.
8: Nocny atak ukraińskich dronów na zakłady chemiczne w obwodzie Tulskim na południe od Moskwy, a także na składy paliw w Rybińsku na północ od stolicy Rosji. W obu tych miejscach wybuchły duże pożary. Jak podały ukraińskie media, kolejnymi celami ataków była infrastruktura kolejowa w mieście Wiaźma w obwodzie Smoleńskim oraz zajezdnia lokomotywowa w Iłowajsku na okupowanej przez Rosję części obwodu donieckiego. Premier Wielkiej Brytanii wydał siłom zbrojnym nakaz przechwycenia tankowca floty cieni, który próbował przepłynąć przez kanał La Manche. Statek Smyrtos został zajęty przez komandosów Royal Marines i specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy z Narodowej Agencji do Spraw Przestępczości. Ta udana operacja to kolejny cios dla Rosji i przypomina tym, którzy podsycają wojnę Putina na Ukrainie, że nie pozwolimy im się ukryć, napisał Keir Starmer w poście opublikowanym w serwisie X. Kraina wygasłych wulkanów, niedawno uhonorowana prestiżowym tytułem Światowego Geoparku UNESCO, jest zagrożona przez ciężki przemysł. Francuski koncern chce obok Świeżawy wydobywać kruszywo. Mieszkańcy tego unikatowego terenu są przekonani, że inwestycja odstraszy turystów i zniszczy dziedzictwo geologiczne, które tworzyło się 500 milionów lat. W parkach, lasach czy na skwerach można teraz znaleźć podloty. To ptaki, które dopiero uczą się latać. Ornitolodzy przypominają, że jeśli nie są w ruchliwym miejscu, nie należy im pomagać.
9: Podloty są takie ptaki, które wyszły już z gniazd, nie potrafią jeszcze do końca latać, ale już próbując uczyć się latać, pokonują pewne odległości, czasami bardzo nieporadnie, przez co lądują na trawnikach, gdzieś tam na chodnikach, na ulicach. Podlotów nie zabieramy do domu, nie wozimy do ośrodków rehabilitacji ptaków.
8: Mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
7: Połowa czerwca za nami, lato puka już do drzwi, a my zaczynamy nasze wspólne niedzielne popołudnie. Ewelina Kroczek przed mikrofonem, dzień dobry i zapraszam.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: niedzielne popołudnie. Teoretycznie, ale mam nadzieję, że w praktyce także czas na to, co lubimy najbardziej. Książki, kino, spacer, rower, słodkie lenistwo albo aktywność. Może realizowanie swoich pasji, tak jak to robi na przykład polski biegacz Tomasz Sobania, który postanowił przebiec przez całe Stany Zjednoczone. To niesamowity projekt Run Across USA od oceanu do oceanu, San Francisco prosto do Nowego Jorku. Tomasz jak prawdziwy polski Forrest Gump udowadnia, że niemożliwe nie istnieje, a przy okazji pomaga innym. Podziwiamy, no i z tego miejsca głośne run, Tomasz, run. My za kilka chwil wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Biegiem albo niespiesznie. Jak wolicie. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Marte Spot, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Po reklamie.
1: Radio Impuls.

0: planujecie już wakacje i marzy wam się święty spokój, to zapomnijcie na chwilę o zatłoczonym Paryżu czy Santorini. Eksperci właśnie ogłosili najbardziej relaksujące miejsce na świecie w tym roku. To mało znana grecka wyspa Alonisos. Wyobraźcie sobie, zero wielkich hoteli, brak betonu, krystaliczna woda, foki pluskające się przy plaży. Taka Grecja w wersji slow. Jest tylko jeden haczyk, bo skoro wyspa właśnie wygrała ten ranking, to ten ukryty klejnot zaraz przeżyje najazd turystów. Więc jeśli rezerwować, to natychmiast. A u nas pełen relaks. Za chwilę ponownie pięknie dla was zagramy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
13: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
12: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
13: No, no.
14: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
15: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
16: Po reklamie.

0: Radio Impulse.
1: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: To 14 dzień czerwca, to niedziela, jest 14 i czas na wiadomości.
7: Duże oczekiwania wobec wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych mają polscy politycy. Za oceanem prezydent ma spotkać się z Donaldem Trumpem, amerykańskimi politykami oraz Polonią. Dzisiaj weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki w dniu 80. urodzin prezydenta USA. Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry. Michale. Na jakie efekty tej wizyty liczą politycy?
8: W pierwszej kolejności na precyzyjną informację, kiedy do Polski przyjadą kolejni amerykańscy żołnierze. Na to wskazuje m.in. Tobiasz Boheński z Prawa i Sprawiedliwości.
9: Informacją już taką powyżej oczekiwań, ale naprawdę rewelacyjną byłoby, że będzie baza wojsk amerykańskich stała w Polsce.
8: Podobne oczekiwania ma Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
10: Dzisiaj oczekuje sygnału o bazie stałej amerykańskiej w Polsce.
8: A były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy przekonuje, że ta wizyta w Stanach Zjednoczonych powinna być traktowana zdecydowanie roboczo.
11: Wierzę w to, że pan prezydent Nawrocki nie jedzie do Stanów Zjednoczonych, żeby wziąć udział w imprezie, napić się wina i popatrzeć na walki, tylko jedzie, żeby załatwić coś dla Polski, a przede wszystkim upomnieć się o żołnierzy amerykańskich, którzy mają w Polsce stacjonować w liczbie 5 tysięcy.
8: Właśnie taką informację o 5 tysiącach amerykańskich żołnierzy w Polsce Donald Trump umieścił niedawno w mediach społecznościowych. Amerykańskie siły zbrojne wciąż czekają na wytyczne w tej sprawie z Pentagonu.
7: 11 województw w północnej i środkowej Polsce z alertami pogodowymi. Do późnego wieczora prognozowane są burze, deszcz i silny wiatr. Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przypominają, jeżeli wypoczywacie na szlaku Wielkich Jezior, obserwujcie maszty ostrzegania pogodowego.
12: Obserwujmy maszty ostrzegania pogodowego, nie ignorujmy. One jak zaczynają mrugać, to jest zapowiedź, że coś może do nas przyjść, a przede wszystkim zabierajmy zawsze ze sobą rozsądek.
7: Z ratownikiem MOPR Radosławem Wiśniewskim rozmawiał Piotr Bułak. Łakowski.
6: Niedzielne popołudnie, data zaznaczona na czerwono w kalendarzu. Takie lubimy bardzo, z relaksem i odpoczynkiem w roli głównej. Ewelina Kroczek przed mikrofonem, zapraszam. Zostańcie z nami.
5: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Rok szkolny kończy się za 12 dni. Nic dziwnego, że myślimy już o wyjazdach wakacyjnych. Ceny biletów lotniczych znacznie wzrosły, dlatego jak się okazuje, wielu z nas spędzi urlop w kraju. Dla przykładu, w te wakacje tłumnie ruszamy nad Bałtyk. Rezerwacji jest już o 15% więcej niż rok temu. Eksperci chwalą, że nasza turystyka wygrywa dziś świetną jakością, a polskie morze ma przecież też swój niepowtarzalny klimat. No i ten dreszczyk emocji, bo umówmy się, urlop nad Bałtykiem to ten moment, kiedy rano odpalasz cztery różne prognozy pogody i wierzysz tej, która pokazuje najmniej deszczu. My życzymy Wam pogody ducha i mamy dla Was oczywiście bardzo nasłonecznione przeboje. Zostańcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jak z sukcesem wdrożyć rozwiązania AI w swoim przedsiębiorstwie? Sprawdź podczas konferencji AI w Twojej firmie, jak ominąć pułapki i zamienić technologię w zysk. Puławski Park Technologiczny i Halo Action zaprasza 16 czerwca od 10.30. Ta konferencja to punkt obowiązkowy w kalendarzu każdego menedżera i właściciela firmy, małej i dużej. Zapraszamy 16 czerwca. Wstęp bezpłatny. Puławy, ulica Mościckiego 1. Szczegóły na ppnt.puławy.pl.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

Słyszeliście o nowym trendzie? Polacy coraz częściej wybierają tak zwane mikrowakacje. Zamiast jednego długiego urlopu wolimy kilka krótszych, na przykład kilkudniowych wypadów w roku, żeby zobaczyć jak najwięcej miejsc. Ale uwaga, niezależnie od tego, czy jedziecie na miesiąc, czy na weekend, w sezonie wraca stary, znajomy potwór, paragon grozy. Na pierwszy głośny przypadek mamy z Rzymu. Turystka ze Stanów Zjednoczonych za 2 porcje lodów zapłaciła 44 euro, czyli jakieś 185 zł. Lody małe, podobno niesmaczne, rachunek jeszcze gorszy. Normalnie w Rzymie zapłacicie za porcję od 2 do 5 euro, więc na tych mikrowakacjach patrzcie uważnie w cenniki. A u nas porcja dobrych dźwięków całkowicie za darmo. Polecamy.

0: Reklama.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
0: Po reklamie.
6: Babes.
7: Bienvenue, c'est Joe.

0: Reklama.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Mamy niedzielę, to 14 czerwca. Jest 15 i czas na wiadomości.
7: 4 osoby poszkodowane w pożarze mieszkania przy ulicy Katowickiej w Raciborzu na linii Beniamin Kubiak-Piłat. Co jeszcze ustaliłeś?
8: Poszkodowane osoby podtruły się dymem i są pod opieką zespołów ratownictwa medycznego. To lokatorzy z sąsiednich mieszkań. Paliło się mieszkanie w bloku na 4 piętrze. Ewakuowano z budynku poszkodowanych lokatorów, a sytuacja jest już opanowana. Przyczyny pojawienia się ognia będzie wyjaśniała policja.
7: Panika związana z obecnością niedźwiedzi wywołuje duże straty w turystyce. Alarmuje Bieszczadzki Park Narodowy i podaje na dowód konkretne liczby. Zapoznał się z nimi Dominik Smaga. Dominiku, dużo turystów ubyło?
9: Zauważalnie, co dobrze obrazują dane z majówki. 2 lata temu park miał ponad 50 tysięcy gości, rok temu 34 tysiące, w tym już tylko niespełna 23 tysiące. Im mniej gości, tym mniej pieniędzy w kasie parku, który w 2/3 utrzymuje się z tego, co zarobi. A pieniądze są potrzebne na utrzymanie szlaków, wiatr toalet, ale też ujęć wody i oczyszczalni ścieków w miejscowościach leżących w granicach parku. Co ważne, park to tylko jakieś 12% potencjalnego obszaru występowania niedźwiedzi w Polsce, a relacje o pojawieniu się tych zwierząt dotyczą głównie miejscowości leżących poza terenem Parku Narodowego, którego zarządcy zapewniają, że szlaki są bezpieczne.
7: Wraz z rozpoczynającym się sezonem letnim, Straż Miejska w Gdańsku wróciła do regularnych patroli wodnych. O swojej pracy opowiedział nam sternik Łodzi Patrolowej Grzegorz Cymanowski.
10: Zaczynamy przede wszystkim od klarowania łodzi, przygotowania sobie sprzętu, sprawdzenia silnika, paliwa, oleju. Następnie patrolujemy rejon akwenu pod kątem porządkowym, kąpiel w miejscu zabronionym.
7: Curaçao zadebiutuje wieczorem na Mundialu. Wyspiarski kraj na Karaibach zaskakująco dobrze poradził sobie w eliminacjach. Teraz sprawdzi się na tle reprezentacji Niemiec.
6: To niedzielne popołudnie, gdziekolwiek teraz jesteście, my polecamy nasze towarzystwo i muzykę wybraną dla Ciebie. Ewelina Kroczek, zapraszam.
0: Radio Muzyka Impuls. Wybrana dla Ciebie.

0: Co jest tremenda? Descarga.
1: To teraz będzie o tym, że to, co dla jednych jest ekscytującą atrakcją, dla innych może być nudą. Wyobraźcie sobie taką scenę, finał NBA, ryk tysięcy gardeł, pełne trybuny i nagle na telebimie pojawia się Donald Trump. Nowojorska publiczność nie kryła emocji, cała hala po prostu go wygwizdała. Przez potężne środki bezpieczeństwa kibice mieli problem, żeby w ogóle wejść na mecz, więc nastroje były bojowe. Sam prezydent chyba jednak niespecjalnie się przejął, bo według relacji świadków po prostu zasnął o swoim krześle w trakcie spotkania. Niedzielne popołudnie też sprzyja drzemkom. Wiemy, jeśli macie ochotę i możliwości, no może to jest ten czas. Chociaż my za chwilę tak zagramy, że nie trzeba będzie parzyć popołudniowej kawy. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki. 4F, Martes Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Impuls.

0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy niedzielne popołudnie spędzają w trasie. Słuchajcie, eksperci policzyli, że na same dojazdy do pracy przeznaczamy rocznie ponad 200 godzin. 8,5 dnia w samochodzie. Co można zrobić z takim dodatkowym czasem? Niektórzy właśnie w tym czasie, w aucie, w myślach, planują grafik na cały tydzień, łącznie z menu. Inni w końcu mogą usłyszeć swoje myśli i delektują się ciszą. Jeszcze inni słuchają książek. A jeszcze inni. Radia. Nam się podoba ta ostatnia opcja chyba najbardziej. Szerokiej drogi Wam życzymy na Waszych weekendowych trasach. Bezpiecznie zmierzajcie do celu, a już za kilka chwil muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jak z sukcesem wdrożyć rozwiązania AI w swoim przedsiębiorstwie? Sprawdź podczas konferencji AI w Twojej firmie, jak ominąć pułapki i zamienić technologię w zysk. Puławski Park Technologiczny i Halo Action zaprasza 16 czerwca od 10.30. Ta konferencja to punkt obowiązkowy w kalendarzu każdego menedżera i właściciela firmy, małej i dużej. Zapraszamy 16 czerwca. Wstęp bezpłatny. Puławy, ulica Mościckiego 1. Szczegóły na ppnt.puławy.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
2: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurą klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
8: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Czerwcowy dzień jest długi i piękny, więc jest sporo czasu, żeby go dobrze wykorzystać. Do wieczora jeszcze daleko. To niedzielne popołudnie. Spędza z Wami Ewelina Kroczek. Zapraszam.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Kiedy ostatnio zrobiliście coś tylko dla siebie? O, to jest pytanie. Dobre pytanie. W to niedzielne popołudnie. Iga Świątek po ogromnym wysiłku w Paryżu na kortach Roland Garros uznała, że czas na zasłużoną regenerację i wybrała się do Londynu i spełniła swoje wielkie marzenie, obejrzała słynny musical Wicked. Pamiętajcie o tym w ten weekend. Praca pracą, ale czas wolny i wasze marzenia są na wagę złota. Trzeba je spełniać, a nie tylko odkładać na mityczne kiedyś. Bardzo podoba mi się pomysł Igi o posiadaniu takiej bucket list, czyli listy marzeń. Fajnie tak widzieć czarno na białym, ile już, a ile jeszcze mamy przyjemnych rzeczy do zrealizowania. Może warto ten temat przemyśleć.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.

0: Niedzielne popołudnie z książką w ręku? Jeśli tak, to jesteście w świetnym towarzystwie. Otóż najnowsze dane pokazują, że 41% Polaków regularnie zagląda pod okładki. Co ciekawe, przeżywamy właśnie wielki renesans bibliotek. Zapomnijcie o nudnych regałach i kurzu, bo współczesna biblioteka to miejsce spotkań, to strefa relaksu, planszówek, krótko mówiąc, książka książką, ale integracja też ma tam swoje rozdziały. Niezależnie od tego, czy czytacie papier, słuchacie audiobooków, czy po prostu słuchacie nas w trasie, życzymy pięknego popołudnia.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Po reklamie.

0: niedzielne późne popołudnie, ale do zmroku jeszcze daleko, więc można spokojnie realizować swoje weekendowe plany. My chcemy Wam towarzyszyć. Ewelina Kroczek do 18 z Wami. Zapraszam.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: To niedzielne popołudnie. O nowym tygodniu jeszcze nie myślimy. Nie. A jeśli czegoś szukamy w kalendarzu, to informacji przyjemnych. A dzisiejszy Międzynarodowy Dzień Kąpieli to znak od losu, że czas na domowe spa. Plan jest prosty. Zapalacie świece, do wanny wlatuje piana i olejki. W tle oczywiście muzyka. My polecamy muzykę wybraną dla ciebie. To taki relaks warto sobie zaplanować. Nie wymaga jakiejś strategicznej organizacji, a działa cuda. Wspominałam o muzyce? Już za kilka chwil pięknie dla was zagramy. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: To niedzielne popołudnie, cały świat patrzy teraz na Stany Zjednoczone, na Kanadę i Meksyk, gdzie trwa niesamowity mundial. Ale ten turniej to nie tylko taktyka, to walka z naturą. Piłkarze krążą między stadionami oddalonymi czasem o 8 tysięcy kilometrów. Może niektórzy z Was zaplanowali na dziś oglądanie meczów, niezależnie od tego, czy spędzicie ten wieczór z mundialowymi emocjami, czy z książką w ręku, czy po prostu relaksując się w domowym spa. Życzymy spokojnego niedzielnego wieczoru. Pozdrawiamy także tych wszystkich, którzy słuchają nas podczas swoich weekendowych dyżurów. Ewelina Kroczek, dziękuję za dziś i do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki. 4F, Martes Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Reklama.
1: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
1: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Reklama.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
9: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando! W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję!
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.

0: muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
3: Zdrowit. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie.
4: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie.
5: Everybody get up.

0: crazy for ya.
1: Słuchasz Radia Impuls.
2: Check it out, check it out.